0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

księżyc tak lśni. To księżyc.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogom popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
2: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczne ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatnienia wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
1: No i właśnie skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
3: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
1: Jak wygląda cały proces od ubrania się w pian do wypłynięcia?
2: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy. Oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fun, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
1: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
3: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
1: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
3: Tam są tam poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no, niektórzy mają problem nawet wejść.
2: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk, w Konkordii, to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i spenetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwane overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
1: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
2: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
1: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej Pszczynie?
2: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
1: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
2: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead. Tak komuś, kto nie nie zna tego typu nurkowań. Mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych. I wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
3: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
1: A szkolą się u państwa konkretne służby?
3: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych, czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. Mieć możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać. Olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
1: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
2: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych. Nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu. Trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia. Więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
1: I wszystkie pod wodę.
2: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach, oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy, nie zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę nurkujecie państwo patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
1: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
3: Ale wtrąca się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
2: Przygotowujemy dni otwarte, na razie jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. Jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym i jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę i nurkują. Natomiast jak zobaczycie państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
3: Da rad.
1: Bardzo panom dziękuję za tą rozmowę i właśnie to zanurzenie się w zbiornikach pszczyńskich. Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Podręczniki, buty na zmianę, plecaki, piórniki i milion innych drobiazgów. Początek roku szkolnego nie jest łatwy finansowo. Provident sprawdził, ile planują wydać Polacy i czy czują się gotowi do zmierzenia z technologią. O szczegółach Agnieszka Baran.
4: Jak wynika z najnowszego barometru Providenta, rodzice dzieci w wieku szkolnym obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rozwój dzieci. Jednocześnie niemal co drugi rodzic, 46% badanych, przyznaje, że jego dziecko korzysta z narzędzi AI podczas odrabiania lekcji. Ale zaufania do tej technologii wciąż brakuje. Rodzice obawiają się przede wszystkim, że AI zmniejsza samodzielność w nauce i myśleniu. Wskazuje tak 41% badanych. Oraz, że po prostu rozleniwia, co podkreśla 27%. Co czwarty rodzic wymienia też ryzyko dostępu do nieprawdziwych informacji, ograniczenie kreatywności i słabsze krytyczne myślenie. Pozytywy pojawiają się rzadziej. Zaledwie 15% uważa, że AI pomaga szybciej wyszukiwać i porządkować informacje, a 12%, że ułatwia zrozumienie trudnych tematów. 9% dostrzega jego znaczenie dla rozwoju kompetencji cyfrowych. Badanie Barometr Providenta objęło również finansowe przygotowanie rodzin do pierwszego dzwonka. Blisko połowa rodzin, prawie 49%, spodziewa się, że tegoroczna wyprawka będzie droższa niż przed rokiem. Najczęściej planowany budżet na jedno dziecko to od 200 do 600 zł. Największym obciążeniem pozostają podręczniki i materiały edukacyjne. Wskazuje tak prawie 23% rodziców. Dla co 10 rodzica najbardziej odczuwalne będą wycieczki szkolne, zielone szkoły i wyjścia organizowane przez szkoły. Korepetycje za największe obciążenie uważa prawie 9% badanych. Rzadziej wymieniane są sprzęt elektroniczny, potrzeby do nauki czy zajęcia językowe. Rosnące wydatki wpływają na sposób kompletowania wyprawki. Rodzice rozkładają zakupy w czasie, aby nie obciążać jednorazowo domowego budżetu. Tak postępuje 39% badanych. Dla wielu rodzin wyprawka nie jest bowiem pojedynczym zakupem, lecz serią wydatków ponoszonych przez kilka tygodni. Skąd rodziny biorą na to pieniądze? Podstawą pozostają bieżące dochody, które wskazuje aż 69% rodziców. Co trzeci liczy na świadczenia lub programy socjalne, a niespełna co czwarty na oszczędności. Po pożyczki sięgają za to naprawdę rzadko. Po kartę kredytową 3,6%, po pożyczkę od rodziny 1,5%, a po pożyczkę z instytucji finansowej 0,7%.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Baran z Providenta.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Studenci zapłacą więcej. Mieszkania na wynajem zdrożały w 15 miastach na 17 badanych. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
5: Za chwilę studenci zaczną szukać mieszkań na nowy rok akademicki i mamy dla nich umiarkowanie złe informacje, dlatego że ceny w ogłoszeniach dotyczących wynajmu mieszkań rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3% rok do roku, więc w większości przypadków te zmiany są niewielkie. Niestety w części miast zdarzają się trochę bardziej zauważalne zmiany i tak na przykład jest w Łodzi i w Poznaniu. W tych miastach mamy wzrost na poziomie około 5% rok do roku. No a są to oczywiście dla studentów ważne miasta, bo to te miasta to 6. i 4. największy ośrodek akademicki w Polsce. No i oczywiście warto też przyjrzeć się sytuacji największego ośrodka akademickiego, czyli Warszawy, w której w ubiegłym roku akademickim studiowało 260 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o koszty najmu, to one są bardzo zbliżone w porównaniu do poziomu sprzed roku. Jest to wzrost na poziomie 0,8%. Druga liga, jeżeli chodzi o miasta akademickie, to Kraków, Wrocław i Poznań. W tych miastach studentów jest ponad 100 tysięcy. Ciekawostką jest Kraków, bo to jest właściwie jedyne miasto wśród 17 badanych przez nas miast, w którym koszty najmu są niższe niż przed rokiem, ale zmiana nie jest jakaś bardzo znacząca, bo jest to spadek o zaledwie 1,3%. Jeżeli chodzi o Poznań, tutaj o tym Poznaniu już wspominaliśmy, we Wrocławiu stawki są niemal takie same jak przed rokiem, bo dokładnie rzecz biorąc mamy wzrost o 0,4%. Oprócz studentów przyjrzeliśmy się też ogólnie osobom młodym, które co prawda mieszkają w mieszkaniach najmowanych, ale chcą przenieść się do własnego mieszkania. Jeżeli chodzi o takie przenosiny, to właściwie sytuacja jest bardzo różna i zależy głównie od dwóch czynników. Od miasta i od tego, jak wysoki jest posiadany przez taką osobę wkład własny. Jeżeli chodzi o ten pierwszy element, to wśród 17 badanych przez nas miast najtrudniej o taką przeprowadzkę z mieszkania najmowanego do własnego jest w Krakowie. W przypadku mieszkania o powierzchni 50 m2 i jeżeli założymy, że taka osoba posiada 10% wkładu własnego, to rata kredytu na 30 lat przy takich założeniach będzie aż o 859 zł wyższa niż koszt najmu. Z kolei niemal 600 zł różnicy występuje w Gdyni, różnice między 300 a 500 zł występują też w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie, Wrocławiu i Toruniu. Z kolei najłatwiej zmienić mieszkanie najmowane na własne w Sosnowcu. Tutaj rata będzie o 300 zł, o nieco ponad 300 zł niższa niż koszt najmu. Z kolei ratę niższą niż koszt najmu, również oczywiście przy założeniu tego 10% wkładu własnego, uzyskamy także w Szczecinie, w Łodzi, w Radomiu i w Częstochowie. No ale te porównania dotyczyły właśnie sytuacji, kiedy tego wkładu własnego jest 10%, co jest właściwie bardzo częstym przypadkiem właśnie przy zakupie pierwszego mieszkania. No ale może być też tak, że akurat taka osoba może liczyć na pomoc rodziców i wtedy często ten wkład własny jest wyższy, na przykład 20%. No ale zdarza się też tak, że w ogóle tego wkładu własnego nie ma i też dzięki programowi Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy też można taki kredyt uzyskać zupełnie bez wkładu własnego. Ten wyższy wkład własny pozwala zaciągnąć niższy kredyt, no i to przekłada się na niższą ratę, więc im wyższy wkład, tym łatwiej przenieść się do własnego mieszkania. Dla przykładu weźmy pod uwagę Wrocław. Mieszkanie 50-metrowe i jeżeli ten wkład własny wynosi 20%, wtedy mamy sytuację taką, że koszt najmu wynosi 3334 zł, natomiast rata kredytu 3271 zł. Przy tak wysokim wkładzie własnym mamy nawet ratę niższą o 62 zł niż koszt najmu. Warto jednak zaznaczyć, że te 20% wkładu własnego, no to jest znacząca kwota, bo 136 tysięcy zł trzeba posiadać. W przypadku Wrocławia i właśnie wspomnianego mieszkania o powierzchni 50 m2. Jeżeli jednak ten wkład własny będzie o połowę niższy, czyli wyniesie najczęstsze właśnie 10%, to taką przeprowadzkę już będzie zdecydowanie trudniej, dlatego że rata wyniesie 3680 zł, a więc już będzie o 347 zł wyższa niż koszt najmu. No i też oczywiście może być sytuacja, kiedy w ogóle tego wkładu własnego nie ma i wtedy rata wyniesie już 4089 zł, a więc aż o 755 zł będzie wyższa niż koszt najmu, więc im niższy ten wkład własny, tym trudniej jest przenieść się do własnego mieszkania. Takim najbardziej spektakularnym przykładem, jeżeli chodzi właśnie o kredyty bez wkładu własnego, jest Kraków, bo tutaj przy właśnie mieszkaniu powierzchni 50 m2 i braku wkładu własnego rata będzie aż o 1330 zł wyższa niż koszt najmu, więc no wydaje się właściwie nierealna taka przeprowadzka, bo jeżeli ktoś no, nie był w stanie zgromadzić wkładu własnego, to trudno sobie wyobrazić, że aż tak będzie w stanie zaakceptować i utrzymać się przy tak znaczącym wzroście kosztów właśnie po zmianie tego kosztu najmu na ratę. No ale też należy dodać, że czasami nawet jeżeli rata jest wyższa, to udaje się to obejść młodym w taki sposób, że po prostu wybierają tańsze lokalizacje w porównaniu na przykład do tego, gdzie mieszkali w mieszkaniu najmowanym. Też często chcą jednocześnie zwiększyć powierzchnię na przykład mieszkania, czyli na przykład najmowali małe mieszkanie, kupić chcą większe, więc to oznacza, że jeszcze bardziej ta rata rośnie, więc oni często właśnie rozwiązują to w taki sposób, że szukają możliwie tanich lokalizacji w tańszych dzielnicach, czasami nawet pod miastem, właśnie po to, żeby ta rata była na akceptowalnym poziomie, no ale też czasami właśnie pomaga właśnie wsparcie rodziców, którzy dokładają się właśnie do tego wkładu własnego i wtedy taka przeprowadzka jest zdecydowanie łatwiejsza, bo nawet w niektórych przypadkach właśnie rata będzie niższa niż koszt najmu.
6: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
0: Antyradio.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: παρέας The Rock Up on the radio. On the radio. Najlepszy rock na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Czas wolny ma być czasem wolnym. Z badania Top Employers Institute wynika, że w Polsce coraz więcej firm wprowadza zasadę, żeby po godzinach czy na urlopie nie zawracać ludziom głowy. O szczegółach Katarzyna Konieczna-Michałek.
2: Jeszcze kilka lat temu odbieranie służbowych telefonów na plaży podczas urlopu mogło być postrzegane jako dowód zaangażowania. Dziś podejście pracodawców wyraźnie się zmienia. Coraz częściej mówi się o tym, że pracownik podczas urlopu powinien rzeczywiście odpocząć i wyłączyć się, odłączyć się od pracy. Widać to też w naszych badaniach Top Employers Institute. 100% certyfikowanych organizacji w Polsce wskazuje menadżerów jako osoby odpowiedzialne za zachęcanie pracowników do wykorzystywania urlopu. Jednocześnie 4 na 5 zniechęca pracowników do sprawdzania służbowej poczty poza godzinami pracy, a 3 na 4 wprowadziło praktyki ograniczające nadgodziny. I tu chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tym zniechęcaniu do sprawdzania poczty po godzinach. Nie wystarczy, gdy menadżer powie: ok, skończyłaś pracę, nie otwieraj laptopa po 18, a jednocześnie o 22 wysyła do pracownika maila. A pracownik może już teraz nawet na zegarku sprawdzić, co aktualnie przyszło na jego skrzynkę, bo dostaje powiadomienie. Polskie organizacje wypadają też dobrze, jeżeli chodzi o elastyczność. 66% pozwala pracownikom samodzielnie decydować o godzinach i miejscu wykonywanej pracy, a 90% umożliwia dopasowywanie grafiku do obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Jest jednak jeden obszar, w którym mamy wciąż dużo do zrobienia, bo tylko niecała połowa polskich organizacji certyfikowanych wprowadziła formalnie tak zwane embargo urlopowe, czyli zasadę niekontaktowania się z pracownikiem podczas urlopu. Jest to wynik zbliżony do średniej europejskiej i globalnej. Warto też pamiętać, że niezależnie od spisanych zasad, formalnych zasad, zachowanie menadżera ma tutaj kluczowe znaczenie, bo nawet najlepsze praktyki, najlepsze polityki nie zadziałają, jeżeli pracownik podczas urlopu będzie czuł, że powinien być dostępny, bo organizacja od niego tego wymaga. Urlop zresztą jest bardzo dobrym testem organizacji pracy i kultury organizacyjnej, bo jeżeli dwutygodniowa nieobecność jednej osoby paraliżuje zespół, to problemem nie jest urlop, ale sposób zaplanowania pracy. Dlatego odpowiedzialny pracodawca powinien tworzyć takie środowisko, w którym pracownik rzeczywiście może się wyłączyć, a zespół sprawnie funkcjonuje także podczas jego nieobecności.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Konieczna-Michałek z Top Employers Institute.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Po trwającym 3 lata remoncie kanał regatowy został udostępniony mieszkańcom. Chodzi o atrakcję, która jest w centralnym punkcie Parku Śląskiego w Chorzowie. Prace objęły m.in. odmulanie dna, wymianę nabrzeża, remont wyspy i prowadzących na nią kładek. Zmienił się także teren wokół kanału, są nowe alejki oraz zieleń. O szczegółach tej inwestycji mówi prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.
4: W ciągu ostatnich 3 lat zostały zakończone, tak? Cały proces modernizacji tego obszaru, na którym jesteśmy. Jest to ponad 6 hektarów terenu, obejmujące zarówno tereny zielone, które zostały powiększone o 4000 m2, to są tereny samej tej wewnętrznej części kanału, czyli te tereny wodne, które zostały odtworzone również, jak i same nawierzchnie, tak, bo tutaj też trochę tego terenu zostało odtworzone. Pierwotnie tutaj był wszędzie wylany asfalt, natomiast część nawierzchni została zmieniona na nawierzchnie betonowe w formie kostek betonowych, część w formie nawierzchni mineralnych, które są przede wszystkim wzdłuż tej najwęższej części kanału. Natomiast to, co najbardziej cieszy, to myślę powrót na wyspę. Przez ponad 10 lat wyspa była zamknięta, nie można było z niej korzystać ze względu na wyłączenie tych mostków z użytkowania i na ich stan techniczny, więc cieszy nas to, że zostały one zrewitalizowane, bo to, co Państwo widzicie, to są pierwotne mostki, tak, które zostały zaprojektowane, które były w parku od początku, one zostały zrewitalizowane i ponownie można z nich korzystać. Co więcej, jest możliwość również korzystania z wyspy przez osoby z niepełnosprawnościami. Od strony właśnie kapelusza zostały zamontowane windy, które pozwalają tym osobom również dotrzeć na wyspę. Wyspa została przygotowana w taki sposób, żeby można było na nie organizować różnego rodzaju wydarzenia, koncerty, eventy w takiej formie tej słynnej 360, tak, która ostatnio dość modnie, że tak powiem, w ten świat, powiedzmy, koncertowy wchodzi. Tutaj jest o tyle to wyjątkowe, bo rzeczywiście na środku wyspy można postawić taką scenę, można takie wydarzenie może się odbyć i dostęp i w rzeczywistości spojrzenie na to jest możliwe z każdej strony.
3: Kiedyś po kanale regatowym pływały łódki, rowerki wodne, czy to też wróci?
4: W planie od przyszłego sezonu jest powrót rowerków wodnych. Zastanawiam się również nad łódkami w tej formie takiej elektrycznej, zasilanej solarami. Myślę, że też takim fajnym rozwiązaniem byłyby supy, czyli formy jakichś zawodów, czy również możliwości skorzystania właśnie z tego stand-up paddle, czyli tego elementu, który rzeczywiście staje się naszą codziennością, bo coraz więcej osób korzysta właśnie z tej atrakcji.
3: A można by było przyjść ze swoim supem, żeby tutaj popływać?
4: Powiem tak, nie będziemy na pewno wyganiać nikogo, kto przyjdzie z własnym supem, będzie chciał popływać po kanale regatowym.
3: Kanał regatowy znajduje się w centralnym punkcie Parku Śląskiego i łączy się z dużym stawem. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Odpoczynek, relaks, czas z bliskimi i poznawanie nowych miejsc. Tego Polak szuka na wakacjach i coraz częściej znajduje w mniej oczywistych miejscach. O szczegółach Kamil Szabłowski z OLX.
5: Coraz większą popularnością cieszą się te mniejsze miejscowości, które skutecznie rywalizują z popularnymi kurortami. W tym roku ta zmiana jest jeszcze bardziej wyraźna, a jej wymiernym efektem jest wzrost zapytań o noclegi zlokalizowane na pojezierzach Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Noclegi, które oferują również kuchnię lub aneks, generują zdecydowanie większe zainteresowanie. Usługodawcy też to wiedzą i liczba takich ofert na naszej platformie rośnie bardzo dynamicznie. Rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym może być związane m.in. z coraz większą potrzebą kontrolowania wakacyjnych wydatków. Potwierdzają to wyniki badania zrealizowanego na nasze zlecenie. Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków wpisuje się więc w szerszą potrzebę łączenia wygody z planowaniem budżetu.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kamil Szabłowski z OLX.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwany remont Warszawy Wschodniej. Przygotowania trwały od lat. Teraz podpisano umowę z wykonawcą. O tym, jak będzie wyglądała nowa odsłona dworca, Piotr Lędzion.
6: Przebudowa Warszawy Wschodniej zbliża się wielkimi krokami. Dziś podpisano umowę z wykonawcą przebudowy, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazywa zupełną metamorfozą.
7: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
6: O szczegółach prac i zmianach, jakie czekają pasażerów, opowiedział wykonawca inwestycji.
8: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesa. 7 nowych peronów, tylko na Warszawie Wschodniej i 2 perony na Warszawie Stadion. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było po prostu wygodniej, żeby była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejsze chyba tak z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cała teren stacji tutaj będzie zadaszona. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszona. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra, Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
6: Prace kolejowe skoordynowane będą z pracami miejskimi. O ich znaczeniu mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
9: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne.
6: Zanim będzie lepiej, musi być trudniej. Pierwsze informacje o harmonogramie prac przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
9: Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Kolejarze podkreślają, że prace nad szczegółowym harmonogramem zmian w ruchu wciąż trwają.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
10: Sztuka o bardzo szczególnym rodzaju inspiracji. W Muzeum Śląskim w Katowicach otwarto wystawę Kwiaty innych światów. O wystawie przygotowanej z przyjaciółmi, no właściwie zamiedzy, opowiada jej kurator Sonia Wilk.
11: Wystawa Kwiaty innych światów to kooperacja Muzeum Śląskiego z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, które jest trzecim pod względem wielkości Narodowym Muzeum w Czechach. Ta współpraca jest bardzo istotna, ponieważ Muzeum w Ołomuńcu ma jedyną kolekcję Art Brut. Tak też nasza współpraca jest już od wielu lat, ponieważ wymieniamy się wystawami. Tym razem właśnie wystawa w całości ze zbiorów Muzeum Ołomuńskiego będzie prezentowana w Polsce. Będzie to pierwsza tak duża ekspozycja dzieł czeskich artystów zaliczanych na nurtu Art Brut, ale tu jest wielka specyfika również tej wystawy, ponieważ poza tak znanymi na całym świecie artystami jak Anna Zemankowa będzie też bardzo ciekawy ruch spirytystów, czyli sztuki mediumicznej, zupełnie nieznany w sztuce polskiej. Zaprezentowane będą dzieła artystów, którzy tworzyli od lat 20. XX wieku aż do końca XX wieku. Ciekawe zbiory z międzywojnia, ale także z lat 50. Twórczość artystów mediumicznych była wspierana przez koła spirytystyczne działające w okolicach Pragi, w okręgu karkonoskim, przede wszystkim w okręgu ołomunieckim, w Dolnych Morawach. Ciekawe jest również to, że działała prężnie taka grupa jest na Śląsku, na czeskim Śląsku, w okolicach Ostrawy. Grupa taka działała także w okolicach Cieszyna, natomiast no, nie mamy tutaj artefaktów, ale jest to pewien łącznik pomiędzy Śląskiem a kolekcją w Ołomuńcu. Podstawowym tematem wystawy jest kwiat. Oczywiście jest to kwiat przetworzony, kwiat inspirowany tylko kwiatami rzeczywistymi, ponieważ chodzi tutaj przede wszystkim o bogaty symbolicznie archetyp kwiatu. Kwiaty są tutaj symbolami, są znakami, są metaforami, dają możliwość ukazania wrażliwości artystów. Jeszcze bardzo ciekawym wątkiem jest automatyzm tworzenia tych rysunków, znany również w sztuce surrealistycznej, ponieważ część twórców uważała, że te rysunki powstają pod wpływem połączenia z duchem, właśnie w trakcie takiego seansu spirytystycznego, czy też takiego indywidualnego połączenia. I bardzo często artyści podpisywali swoje prace nie tyle swoim nazwiskiem, co nazwiskiem tego ducha, który ich do pracy inspirował. Tak było między innymi z Józefem Kocjanem, który swoje prace podpisywał Solferino. Tak jak wcześniej wspomniałam, oprócz tych twórców zwanych spirytystami, czy też tych rysunków mediumicznych, mamy też bardzo znanych czeskich artystów nieprofesjonalnych, tak zwanych osobnych, solitarnych. I najważniejszą z tych artystów jest Anna Zemankowa, która pochodziła z Ołomuńca, później przeprowadziła się do Pragi. Była samouczką. Działalność artystyczną rozpoczęła dopiero w drugiej połowie swojego życia, po różnych traumatycznych przeżyciach, ciężkiej chorobie. Natomiast dzisiaj jej prace znajdują się zarówno w kolekcji Galerii Narodowej w Pradze, w Muzeum w Ołomuńcu, w muzeach czeskich, ale również na przykład w kolekcji Centre Pompidou w Paryżu, czy w kolekcji sztuki Art Brut w Lozannie.
10: Wystawa Kwiaty innych światów w Muzeum Śląskim w Katowicach będzie gościć do 25 października.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Małe dziecko, duży kłopot. Szczególnie pierwsze. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że młodzi rodzice muszą szybko przystosować się do nowej rzeczywistości, a to boli. O szczegółach Wiktoria Pieńkosz.
12: Tradycja przyjęć przednarodzinowych zyskuje w Polsce coraz większą popularność, choć dla większości kobiet wciąż pozostaje nieznaną praktyką. Jak wynika z najnowszego badania, 46% respondentek zadeklarowało, że miało zorganizowany baby shower. Choć nieco połowa ponad ankietowanych, 54% nie obchodziła tego święta, rosnący odsetek jego zwolenniczek wskazuje na wyraźną zmianę w podejściu polskich rodzin do celebracji zbliżających się narodzin dziecka. Główną wartością przyjęć przednarodzinowych nie są pragmatyczne wskazówki, lecz poczucie bezpieczeństwa i oparcia ze strony najbliższych. Pytane o najważniejszy cel baby shower z perspektywy psychicznego dobrostanu, kobiety w większości wskazały na wymiar społeczny. Aż 40% respondentek uznało za kluczowe udowodnienie przyszłej matce, że po narodzinach dziecka nie zostanie sama, a kolejne 31% podkreśliło potrzebę przypomnienia kobiecie o jej własnej wartości w obliczu nadchodzących zmian. Dla niemal co czwartej ankietowanej, 24%, priorytetem było naładowanie baterii emocjonalnych i odwrócenie uwagi od lęku przed porodem. Zaledwie 5% kobiet uznało uzyskanie praktycznych porad za najważniejszy aspekt wydarzenia, co wyraźnie wskazuje, że przyszłe matki szukają na baby shower przede wszystkim relacji i emocjonalnego zaplecza. Analiza zachowań podczas przyjęć przednarodzinowych jednoznacznie wskazuje, że przekraczanie granic cielesności i naruszanie prywatności przyszłej matki to najpoważniejsze błędy popełniane przez gości. Aż 55% respondentek za największe faux pas uznało dotykanie brzucha bez wyraźnej zgody i pytania o pozwolenie. Kolejne 39% ankietowanych wskazało na publiczne komentowanie i ocenianie gabarytów ciążowego brzuszka. Zdecydowana większość kobiet oczekuje w tym wymiarze szacunku dla własnej przestrzeni osobistej. Jedynie sporadycznie za niewłaściwe uznawano robienie pamiątkowych zdjęć 4% czy komplementowanie wyglądu przyszłej mamy 2%. Trudy macierzyństwa w centrum rozmów. Choć baby shower to czas celebracji, tematyka rozmów podczas przyjęcia często skupia się wokół trudniejszych i bardziej wyzywających aspektów macierzyństwa. Prawie połowa respondentek, 49%, zadeklarowała, że podczas uroczystości najczęściej poruszane są wątki nieprzespanych nocy, rewolucji w związku czy bólu porodowego. Istotną rolę odgrywa również wymiar pokoleniowy. 26% uczestniczek wskazało na dzielenie się zabawnymi anegdotami z czasów, gdy obecne na imprezie matki same były w ciąży. Tematy

Aż 15% wybiera piękny i wygodny szlafrok lub piżamę, a 13% stawia na dobrej jakości kosmetyki. Wyniki te pokazują, że choć troska o malucha dominuje, to zapotrzebowanie na prezenty wspierające regenerację i komfort młodej mamy jest równie silne. Badanie dotknęło również wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym po narodzinach dziecka, ujawniając istotną skalę problemu, jakim jest depresja poporodowa. Blisko co piąta respondentka, 17%, zadeklarowała, że zmagała się z tym zaburzeniem. Choć zdecydowana większość ankietowanych, 83%, nie doświadczyła stanów depresyjnych w okresie poporodowym, odsetek dotkniętych nimi kobiet potwierdza, jak kluczowe obok samej celebracji narodzin pozostaje budowanie stałego systemu wsparcia emocjonalnego wokół młodej matki. Szok pierwszych dni, znikający czas i zimna kawa. Pierwsze dni po powrocie ze szpitala przynoszą mężom i żonom zderzenie z zupełnie nową rzeczywistością, a największe zaskoczenie dotyczy reorganizacji czasu oraz prozaicznych codziennych nawyków. Największym szokiem dla 36% respondentek było odkrycie, że doba ma drastycznie za mało godzin, a dla kolejnych 33% zrozumienie, że wypicie ciepłej kawy stało się luksusem, a nie standardem. Choć co czwarta kobieta, 24%, jako najbardziej przejmujące doświadczenie wskazała ogrom siły uczucia do noworodka, to logistyka i brak czasu najbardziej redefiniują pierwsze chwile macierzyństwa. Dla 7% wyzwaniem wywołującym największy szok było chociażby zwykłe wyjście z domu. Próba sił i licytacja na zmęczenie. Zderzenie z chronicznym zmęczeniem w pierwszych dniach po porodzie mocno weryfikuje relacje w parze, często zamieniając dom w arenę subtelnych napięć i rywalizacji o to, kto ponosi większy ciężar obowiązków. Aż 45% respondentek przyznało, że w sytuacjach skrajnego wycieńczenia młodzi rodzice negocjowali, kto z nich jest bardziej zmęczony, a u kolejnych 32% nerwy brały górę. Choć 16% par wypracowało własny kod porozumiewawczy, pozwalający przetrwać ten czas, to podstawy oparte na nadludzkiej empatii deklaruje zaledwie 7% badanych, co potwierdza, że początki rodzicielstwa są potężnym sprawdzianem cierpliwości i partnerstwa. Piżama i losowość, oficjalny uniform połogu. Pierwszy miesiąc połogu w domowym zaciszu to czas, w którym funkcjonalność i wygoda całkowicie wygrywają z panującymi trendami modowymi. Prawie połowa kobiet, 48%, jako swój oficjalny uniform w tym okresie wskazała luźną piżamę lub koszulę nocną, a dla niemal co trzeciej respondentki, 31%, kluczowa była pełna losowość. Ubierały cokolwiek, co leżało na wierzchu i było czyste. Zaledwie 13% ankietowanych stawiało w tym czasie na stylowy, dopasowany dres, natomiast 8% świeżo upieczonych matek ratowało się ubraniami swojego partnera, co pokazuje, jak bardzo pierwsze tygodnie macierzyństwa redefiniują podejście do codziennej garderoby. Kawa ważniejsza niż gadżety dla noworodka. W starciu z wyzwaniami pierwszych tygodni rodzicielstwa, za najbardziej zbawczy gadżet rodzice uznali sprzęt służący im samym, a nie wyłącznie noworodkowi. Największa grupa ankietowanych, 31%, jako bezkonkurencyjne paliwo ratunkowe wskazała ekspres do kawy. Wśród rozwiązań dedykowanych bezpośrednio opiece nad maluchem, głosy rozłożyły się niezwykle równomiernie. Dla 25% wsparciem okazał się automatyczny bujaczek, leżaczek. 23% ceniło chustę lub nosidło dające bliskość bez użycia rąk, a 21% wyzwolenie odnalazło w szumiącym misiu lub białym szumie z aplikacji. Wychowawcze mitomanie, czyli co weryfikuje pierwszy rok. Zderzenie rodzicielskiej deklaracji z rzeczywistością pierwszego roku życia dziecka najmocniej weryfikuje postanowienia dotyczące wspólnego snu oraz kontaktu z technologią. Największym wychowawczym nigdy, które legło w gruzach, okazało się zarzekanie, że dziecko nie będzie spało w łóżku rodziców. Taką odpowiedź wskazało aż 40% ankietowanych. Niewiele mniej, bo 35% respondentek musiało rewidować swoje podejście do darmowego czasu przy ekranie i przekazania maluchowi telefonu lub tabletu do zabawy. Rzeczywistość zweryfikowała również wyidealizowane plany kulinarne. 19% kobiet zrezygnowało z wyłącznego gotowania ekologicznych przecierków na rzecz gotowych słoiczków. Z kolei obietnica nieużywania pieszczotliwego, zmienionego głosu okazała się najłatwiejsza do dotrzymania lub najmniej istotna. Złamało ją jedynie 6% badanych. Pierś dominuje, ale butelka daje wsparcie.
Praktyka karmienia noworodków

0: Niemowląt w pierwszych miesiącach życia ujawnia wyraźną dominację naturalnego karmienia przy jednoczesnym, znaczącym udziale żywienia mieszanego lub alternatywnego. Zdecydowana większość badanych kobiet, 69%, zadeklarowała, że w początkowym okresie karmiła swoje dziecko piersią. Z kolei niemal co trzecia respondentka, 31%, sięgnęła po mleko modyfikowane, co pokazuje, że karmienie butelką pozostaje powszechnym i ważnym elementem opieki nad noworodkiem. W kwestii egzekwowania domowych zasad współcześnie rodzice odchodzą od tradycyjnego podziału ról na rzecz partnerstwa i elastyczności. Ponad połowa ankietowanych, 55%, zadeklarowała, że w ich domach funkcja złego policjanta przechodzi płynnie między matką a ojcem. Gdy jednak ciężar utrzymania dyscypliny spoczywa na barkach jednej osoby, to matki znacznie częściej przejmują stery. Wskazało na to 25% respondentek, podczas gdy surowy autorytet ojca dominuje zaledwie w 12% przypadków. Całkowitą rezygnację z wprowadzania rygoru na rzecz tzw. wychowania bezstresowego zadeklarowało jedynie margines badanych 8%. Jedzenie pod drzwi i święty spokój. Czego naprawdę chcą młode mamy? Oczekiwania świeżo upieczonych matek wobec przyjaciółek koncentrują się na bezwarunkowym wsparciu bez narzucania się i oceniania. Największe grupy respondentek, po 30% każda, zadeklarowały, że najbardziej potrzebowały praktycznego, bezkontaktowego wsparcia w postaci dostaw gotowego jedzenia pod drzwi lub po prostu świętego spokoju i przestrzeni na odnalezienie się w nowej roli. Co czwarta kobieta, 25%, ceniła sobie możliwość odbycia długich rozmów telefonicznych i wygadania się, natomiast dla 15% ankietowanych kluczowy był odgórny nakaz wyjścia z domu na kawę bez dziecka. Wyniki te pokazują, że relacje przyjacielskie w okresie poporodowym powinny być elastyczne i dopasowane do indywidualnego tempa oraz potrzeb młodej mamy. Pojawienie się dziecka drastycznie zmienia formę i dynamikę spotkań towarzyskich, zmuszając młode matki do szukania elastycznych sposobów na utrzymanie relacji. Najpopularniejszą formą okazało się łączenie spaceru z krótką reaktywacją życia społecznego. 31% respondentek zadeklarowało, że ich spotkania to szybkie espresso pite na stojąco w parku podczas pchania wózka. Co czwarta kobieta, 23%, mogła liczyć na wizyty gości pomagających w domowych obowiązkach i sprzątaniu, a dla 20% normą była pełna konspiracja i widzenia wyłącznie w fazie głębokiego snu malucha. Z kolei 9% wydelegowało kontakty do sfery imprez online, a dla 17% ankietowanych nowa rzeczywistość oznaczała całkowity brak spotkań towarzyskich. Deklaracje doskonałego radzenia sobie w pierwszych tygodniach macierzyństwa są przez otoczenie traktowane z dużą rezerwą i rzadko biorą je za pewnik. Aż 57% respondentek uważa, że na słowa "wszystko jest super, świetnie sobie radzę" przyjaciółki powinny zareagować natychmiastowym przyjazdem z ciastem i zabraniem dziecka na spacer, by dać mamie czas na sen. Kolejne 25% wskazało na wysłanie mema o trudach macierzyństwa jako idealny sposób na przełamanie lodów i skłonienie do szczerości. A 12% sugeruje dyskretne podpytanie partnera o faktyczny stan rzeczy. Tylko 6% ankietowanych uznało, że należy uwierzyć młodej matce na słowo i poprzestać na gratulacjach. Choć internetowe algorytmy i nieznajomi bywają uciążliwi, to najbliższa rodzina najsilniej wystawia na próbę cierpliwość młodych rodziców. Aż 47% respondentek wskazało teściową lub własną mamę jako główne źródło dobrych rad, które najbardziej je irytowały. Na drugim miejscu uplasowały się algorytmy Instagrama oraz parentingowe influencerki, 26%, które kreują wyidealizowane i często sprzeczne wzorce wychowawcze. Nieproszone uwagi ze strony obcych osób w przestrzeni publicznej, np. w sklepie czy na ulicy, najbardziej testowały cierpliwość 15% ankietowanych, natomiast bezdzietni znajomi ze swoimi teoretycznymi mądrościami byli głównym źródłem irytacji dla 12% badanych. Pierwsza dłuższa rozłąka z dzieckiem wyzwala w młodych matkach silną potrzebę regeneracji, choć nie bez towarzyszącej jej tęsknoty. Zapytane o pierwszą rzecz, którą zrobiły, gdy maluch pojechał na weekend do dziadków, najwięcej respondentek, 42%, odpowiedziało, że po prostu spało bez przerwy, nadrabiając nagromadzone zaległości. Dla 18% ankietowanych priorytetem było wyjście na miasto i powrót do życia towarzyskiego, a 15% postanowiło na spokój i relaks w wannie. Co ciekawe, aż dla co czwartej kobiety, 25%, przeznaczenie czasu na samolubne przyjemności okazało się niemożliwe, Zamiast tego spędziły ten czas tęskniąc za dzieckiem. W sytuacjach kryzysowych związanych z opieką nad dzieckiem polskie matki stawiają przede wszystkim na elastyczność i słuchanie własnej intuicji. Dominującym stylem zarządzania kryzysowego okazał się intuicyjny spontan pod hasłem „jakoś to będzie”, wskazany przez 35% respondentek. Dla blisko co trzeciej kobiety, 29%, kluczowy był najpierw emocjonalny wentyl, wyrzucenie z siebie napięcia przez krótki płacz, a dopiero potem przejście do działania. Z kolei usystematyzowane podejście, czyli pełną mobilizację i działanie ściśle według procedur, zadeklarowało 19% ankietowanych, a 17% kobiet w momentach trudnych decydowało się na delegowanie zadań na partnera. W wyścigu o pierwsze wypowiedziane przez dziecko słowo bezkonkurencyjnie okazują się matki, choć rozwój mowy maluchów potrafi zaskoczyć wieloma alternatywami. Aż 47% respondentek zadeklarowało, że pierwszym słowem ich dziecka było mama, podczas gdy tata uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 20%. Dla co czwartej kobiety, 25%, pierwsze słowo malucha wykraczało poza tradycyjny schemat i stanowiło zupełnie inne wyrażenie. 6% badanych jako pierwsze słowo wskazało stanowcze „daj”, a 2% krótki i zdecydowany sprzeciw w postaci słowa „nie”.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

The Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 3,17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
17: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
18: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
26: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
0: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
13: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Stav McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram.

0: 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Bilet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: To krótka.
8: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
15: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
14: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kod domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W Media Expert.

0: ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

Ιντιας The Rock of On The Radio. Śniadanie u styranego w Amteradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Gwiazdy Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, kochany sobotni narodzie. Kłaniam się nisko, was prowadzący drugiej klasy z tyrany życiem. Tomasz Ambroży Oberten, zapraszam na śniadanie u styranego. Dzisiaj, jak co sobota, na stół wjeżdża porcja 10 gorących, parujących absurdów. I te oczywiście uszeregowane są w formie listy przebojów. Co będzie na miejscu pierwszym, zobaczymy przed godziną 14. A dzisiaj między innymi o tym, co mają wspólnego Umberto Eco, Marcel Proust, Gombrowicz i Kafka oraz osy. Mówi się, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Otóż zdaniem systemu penitencjarnego z Connecticut można przymknąć oko na to pierwsze. No i będzie o tym, czym się kończy karmienie sztucznej inteligencji porcją 100 milionów maili, 30 milionów nagrań rozmów i 15 milionów zapisów czatów z klientami pewnych upadłych linii lotniczych. To wszystko i o wiele więcej do godziny 14 w śniadaniu u styranego. Bądźcie ze mną koniecznie.
0: Śniadanie u styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dokądkolwiek zmierzacie, warto zabrać ze sobą aplikację Antyradia. Ona wskazuje odpowiedni kierunek i to zawsze, niezależnie od okoliczności geograficznych, ponieważ wskazuje odpowiedni kierunek muzyczny. Wasz muzyczny kompas w tych wzburzonych falach eteru. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styran życiem prowadzący. Ja z kolei odliczam od miejsca 10 do miejsca 1. 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego. Będzie o tym, jak literatura i muszla klozetowa łączą się, i to w znacznie bardziej kafkowski sposób, niż to sobie wyobrażacie. Wyrok w tym procesie już zapadł. Więcej o tym powiem za kilka chwil, także nie oddalajcie się nigdzie. No i za chwilę również solidna porcja wybornego, wysokokalorycznego, najlepszego roka na świecie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Morszczyc.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: obniżką 2499 zł.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości, czyli śniadanie u Styranego, na które zaprasza wasza Audrey Hepburn, Tomasz Ambroży Obertyn, czyli ja, wasz Styrany życiem prowadzący. Ja odliczam największe absurdy, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Uszeregowałem je w formie listy przebojów, tradycyjnie. No i oficjalnie rozpoczynamy odliczanie. Miejsce 10. Kochani strażacy z OSP w Gościninie zlikwidowali gniazdo os, które zamieszkały w toalecie biblioteki dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Bieszkowicach. Owady założyły gniazdo bezpośrednio w muszli klozetowej. Jak poinformowali strażacy, usunęli je i przywrócili bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. No cóż, jak mówią literaturoznawcy, osy w klozecie to bezpośrednia odpowiedź na prustowskie w poszukiwaniu straconego czasu.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kochani, śniadanie u Styranego trwa i trwa. Mać piękny dzień, piękna sobota. Każdy dzień jest piękny, zwłaszcza kiedy to sobota, zwłaszcza kiedy słuchacie Antyradia. Tutaj zawsze gramy wam porcję najlepszego rocka na świecie i tak będzie cały czas, 24 godziny na dobę. Za chwilę również w śniadaniu u Styranego będzie o tym, czym kończy się karmienie sztucznej inteligencji porcją 100 milionów maili, 30 milionów nagrań rozmów i 15 milionów zapisów czatów z klientami pewnych upadłych linii lotniczych. Upadłych w sensie ścisłym, nie metaforycznie upadłych, jak upadła kobieta. O co chodzi dokładnie, to wszystko wyjaśni się. Wkrótce będzie miejsce 9 naszej listy największych absurdów.
0: Śniadanie usty.

0: Reklama. RTV EURO AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV EURO AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Gastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Absolutnie uwielbiam ten numer. Słuchacie Śniadania u Styranego w Antyradiu. Tutaj gramy najlepszego rocka na świecie. Nie kręćcie gałką na radioodbiorniku. Po co wam to? Można sobie skręcić nadgarstek albo nie daj Boże trafić na jakiegoś zenka. A tymczasem Śniadanie u Styranego trwa. Na stół wjeżdża porcja wybornych mięsi, zmrożone soki i inne zmrożone substancje. To wszystko we własnym zakresie sobie serwujecie. Ja natomiast przyniosłem 10 gorących, parujących bzdur w półmisku. Miejsce 9 naszej listy przebojów. Google postanowiło przejąć cyfrowe dane upadłych linii lotniczych Spirit Airlines, żeby nakarmić nimi swoją sztuczną inteligencję, aby w ten sposób się uczyła. To między innymi 100 milionów maili, 30 milionów nagrań rozmów i 15 milionów zapisów czatów z klientami. Także dane na temat pracowników gromadzone przez dział HR linii. Po nakarmieniu AI tym wszystkim model przestał odpowiadać i wystartował dopiero po 5 godzinach. Dolicza też 200 zł za rozpakowanie załącznika powyżej 20 mega.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Jest moc, jest energia, jeśli macie włączone antyradio, jeśli śniadania ustranego słuchacie, to tutaj nigdy nie będziecie głodni, nakarmimy wam wszystkim co najlepsze, oczywiście oprócz najlepszego roka i to solidnej porcji, tegoż na stół wjeżdża zmrożona substancja w postaci chłodnego soku, wyborne mięsiwa, sery, owoce, jajecznica na boczku, to na śniadaniu ustranego serwujecie sobie sami, ja natomiast przynoszę tradycyjnie pół misy gorących, ciepłych, parujących bzdur i odliczam je od miejsca 10 do 1. Mówi się, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Otóż, zdaniem systemu penitencjarnego z Connecticut, można przymknąć, i tu podwójny nomen omen, oko na to pierwsze. O co chodzi, to wszystko wyjaśni się już za chwilę. Będzie miejsce 8.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastont takie dobre. 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
17: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberty.

0: Gadanie ustyranego w Antyradiu.
1: Odliczanie wciąż trwa. Nomen omen, bo teraz będzie właśnie o odliczaniu czasu i to takim ostatecznym. Miejsce ósme naszego dzisiejszego zestawienia 10 największych absurdów minionego czasu zajmuje news z Connecticut. Tam, słuchajcie, zmarł Francis Clifford Smith, prawdopodobnie najstarszy więzień w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na karę śmierci został skazany w 1949 roku, jednak jego egzekucja była przekładana 8-krotnie. Koniec końców zmarł ze starości w wieku 101 lat. No, 8 razy prowadzili go na krzesło. Związek Pracodawców Polskich tłumaczy, że to właśnie ludzi z taką psychiką szukają w ogłoszeniach z dopiskiem umiejętność pracy pod presją czasu. Jeśli chodzi o czas, to ja wrócę do Was jeszcze dzisiaj. Niebawem będę odliczał wciąż, no i mam dla Was cały czas na tak zwanym podorędziu porcję najlepszego roka na świecie, którą leję Wam prosto do uszu, prosto do gardła, prosto do Waszych organizmów.
0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. W Antyradiu mamy śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. W roli Audrey Hepburn oczywiście niezmiennie wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. To ja, dzień dobry, obecny. Jestem na posterunku do godziny 14 i do godziny 14 odliczam 10 największych bzdur, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. Pakujcie mandżur, ponieważ za chwilę wybierzemy się pod Samiuszki Tatry, nadmorskie oko i sprawdzimy, czy Juhasi trzymają rączki na kołdrze.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13.

0: na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce, nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
4: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Słuchacie Antyradia, słuchacie Śniadania u Styranego w sobotni poranek, wczesne przedpołudnie i popołudnie. Do godziny 14 wasz Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży-Obertyn. Ja odliczam 10 największych absurdów, które uszeregowałem w formie listy przebojów. Tradycyjnie dotarliśmy do miejsca 7 naszego dzisiejszego zestawienia. Tatrzański Park Narodowy, słuchajcie, zdecydował, że górale muszą przestać męczyć konie na najcięższym odcinku trasy do Morskiego Oka, donosi portal Donald.pl. Od września o 4 km zostanie skrócona trasa, którą pokonują powozy wożące turystów do Morskiego Oka. Najbardziej stromy odcinek drogi będą obsługiwały wyłącznie elektryczne busy. No i bardzo dobrze, najwyższy czas, żeby ludzie przestali być ślepi na wykorzystywanie zwierząt. Zresztą podobno ślepota i dręczenie konia mają ze sobą coś wspólnego. Tak słyszałem.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: W każdy sobotni poranek, wczesne popołudnie, przedpołudnie odliczamy 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego, czyli w śniadaniu u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Dotarliśmy, kochani, do miejsca 6. Powoli zbliżamy się do półmetka naszej dzisiejszej listy absurdów. Miejsce 6. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jego kraj będzie trochę mniej angażował się w ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, czyli tą dobrą. Nie chce, aby to obciągnęło jego prywatne stosunki z grubym Kimem, który głodzi i zadręcza swoich obywateli. Takie ćwiczenia wysyłają, cytuję, nieodpowiedni sygnał do kraju, który odkąd Donald J. Trump został prezydentem, jest niegroźny i okazuje szacunek. No cóż, Don Trump to trochę taki odwrócony Don Corleone. Bo nawet szef mafii przedkładałby racjonalną strategię nad prywatne animozje, powiecie. Nie, bo Don Corleone od tyłu nie ma najmniejszego sensu, podobnie jak to, co ostatnio wyprawia się na świecie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Reklama. Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 zł.

0: 50% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Z najlepszym rokiem na świecie, z klasyką rocka w Antyradiu. Najlepiej się podróżuje, najlepiej się wypoczywa, najlepiej zamienia się masę w rzeźbę i potwierdza to 10 na 10 lekarzy. Słuchacie Śniadania u Styranego, czyli Śniadania u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Tomasz Ambrożo Bertyn. Ja odliczam od miejsca 10. Największe absurdy minionego czasu. Dotarliśmy do półmetka naszego dzisiejszego zestawienia. Miejsce 5. We wsi Konotopie dokonano uroczystego poświęcenia figury Giga Matki Boskiej, pomnika, który rozmiarami przewyższa Jezusa ze Świebodzina, a nawet odkupiciela z Rio de Janeiro. Nad Matką Bożą Miłosierną przeleciały 2 śmigłowce i po kilku okrążeniach zrzuciły na pomnik płatki czerwonych róż. Na koniec odbyła się też część artystyczna, której wystąpiło Mazowsze. No, pierwotnie płatki miały być zrzucane z F-16, ale wtedy pomnik Giga Maryi mógłby odpalić protokoły Fidei Defensor i uruchomić miotacze miłosierdzia.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Głodni najlepszego rocka na świecie, głodni absurdu, no tem obficie karmi nas, tem, tak po staropolsku powiedziałem, tem obficie karmi nas nasze uniwersum obłędu i ja te wszystkie absurdy zbieram w formę listy przebojów i wprowadzam na półmisek gorące, parujące jeszcze na śniadaniu u Styranego. Odliczamy do tel

0: Pojawiła się także policja, wówczas jednak kibice oddalili się w zorganizowanej panice. Incydent wywołał nieoczekiwane reperkusje międzynarodowe. Napad na pizzerię już wywołuje akcje odwetowe w pierogarniach we Włoszech. Fani Górnika mogą też obawiać się kibiców z Podhala, ponieważ wśród znieważonych pizz była m.in. uśmiech Boryny.
1: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Hity Radio.
1: Powolutku płynie czas, płynie życie nieco szybciej, ale nic to, na wszystkie troski, na wszystkie bóle my lejemy najlepszego rocka na świecie prosto do waszych uszu, organizmów, a do waszych gardeł lejemy porcję 10 absurdów pysznych, parujących, gorących w śniadaniu u Styranego, czyli w śniadaniu u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. W roli Audrey Hepburn, jak zwykle ja, wasz Styrane życiem prowadzący, Tomasz Ambrożo Bertyn. No i dotarliśmy do pudła naszej dzisiejszej listy przebojów. Miejsce trzecie. Od września po centrum włoskiego Como nie będzie można poruszać się na rowerze. Lokalne władze podjęły taką decyzję po tym, jak burmistrz został potrącony przez rower elektryczny. Alessandro Lipense tłumaczy, że wypadek, którego doświadczył wychodząc z ratusza, uświadomił mu, iż uregulowanie wjazdu do centrum rowerów elektrycznych jest bardzo ważne dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pieszym. No, politolodzy nazywają to demokracją bezpośrednią. Politycy ignorują problem, dopóki ktoś jednośladem nie zaparkuje im bezpośrednio tam, gdzie mają wyborców.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Słuchacie Antyradia, słuchacie śniadania u Styranego, czyli śniadania u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości, a do stołu zasiada z wami Audrey Hepburn na miarę naszych możliwości, czyli ja, Tomasz Ambrożower, ten styrany życiem prowadzący, odliczam od miejsca 10 do pierwszego 10 największych absurdów, którymi karmi nas obficie nasze uniwersum obłędu. No i tak jak co sobota odliczamy, aż dotarliśmy dzisiaj do miejsca drugiego. Co będzie na miejscu pierwszym, to się okaże już wkrótce, także nie oddalajcie się nigdzie, a tymczasem srebro. W Szkocji na autostradzie M74 policja zatrzymała samochód do rutynowej kontroli. Okazało się, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Na tylnym siedzeniu znaleziono jeszcze więcej narkotyków, paczkę chipsów na zagrychę i małą owieczkę. No, chciałbym zobaczyć minę żony po tym, jak oświadczył, że przygarnął po drodze bezpańskiego pudla.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert
8: taniej masz. Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, niezależnie od tego, co serwuje Aura, ja serwuję wam porcję pysznych, gorących, parujących absurdów. To wszystko w śniadaniu ustyranego, okraszone najlepszym rokiem na świecie. Tomasz Ambrozy Obertyn powoli, a właściwie już dotarliśmy do szczytu naszej listy przebojów, czyli do miejsca pierwszego listy przebojów na dzisiaj, na drodze krajowej numer 45. Słuchajcie, patrol ruchu drogowego zwrócił uwagę na osobowego Citroena, z którego zaczęły wydobywać się kłęby dymu. Po chwili policjanci zauważyli również płomienie. Sposób jazdy kierowcy wskazywał, że mężczyzna może nie zdawać sobie sprawy z tego, co dzieje się z samochodem. Funkcjonariusze ruszyli za autem i doprowadzili do zatrzymania. Zaraz po zatrzymaniu pojazdu policjanci pomogli opuścić samochód 62-letniemu kierowcy oraz podróżującej z nim 87-letniej staruszce. No, co ciekawe, tak samo opisana historia to także pierwszy draft scenariusza kolejnej odsłony Szybkich i Wściekłych.
0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.

0: Hity Radio.
1: I tym kawałkiem ja się będę dzisiaj z wami żegnał. Wy tymczasem nie oddalajcie się, broń Boże, od głośników antyradia, które wciąż nadaje i będzie nadawać 24 godziny na dobę, grając wam najlepszego rocka na świecie, a oto dzisiaj w eterze coraz trudniej, także śpieszcie się słuchać antyradia. Tomasz Ambroży Obertyn, ja bardzo dziękuję, powracam do was w poniedziałek. Razem para z głośników będzie buchać od godziny 16 do godziny 20. Tymczasem życzę wam miłego weekendu, bawcie się stosunkowo dobrze. Do usłyszenia, buźka, pa, pa.
0: Śniadanie ustyranego w Antyradiu.

think I love you, but I wanna.

0: Reklama. Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji

0: Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Marian, o czym myślisz?
2: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowy. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
4: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Mega okazja.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Rolling Stones. Ozzy Osbourne.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale

0: Jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.

po reklami. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
16: Hej, musisz się tak na nie gapić.
17: No oderwać wzroku nie mogę.
16: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
17: Ale są takie atrakcyjne.
18: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
22: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Pan Rębiszewski?
24: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
23: No to życzę szczęścia.
24: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
25: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w biegu.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Antyradio.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy.

0: 3. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł.

0: Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Black Sabbath.

0: Agnieszka Suflera.
1: Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
2: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to AT Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35

0: Zdrody. Borys Szyc.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
17: Po reklamie.
18: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Iron Maiden,

Olimpias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy.

0: Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle. 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
11: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dzień dobry, minęło 18. Paweł Chowaniec, najlepszy rok na weekend i proszę bardzo, Kaszmir Le Zeppelin. To jedna z najlepszych piosenek w historii rocka, a wszyscy członkowie zespołu przyznali, że jest to jedno z ich największych osiągnięć. Robert Plant mawiał, że jest to jego ulubiony utwór z repertuaru właśnie zespołu. No to otwieramy to pudełeczko z rokiem i serce mocniej bije. Do 20:00 Chowany, zapraszam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradio.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Emily Wolf Power, kolejny utwór od pochodzącej z Teksasu gitarzystki i wokalistki. No to mocy wam życzę i siły, bo niektórzy wracają z wakacji, a jeszcze inni mają trochę wolnego, więc szerokości i bezpiecznej jazdy jedźcie spokojnie do swoich celów z najlepszym rokiem. A propos zespołu Aerosmith, dowiedziałem się, że Virginia National Ballet zapowiada widowisko baletowe inspirowane właśnie tym zespołem. Będzie ono miało swoją premierę 2 maja 2020. 27 roku i ma zawierać największe przeboje. Myślę, że te nuty również w tym widowisku baletowym się pojawią. Dream On.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie e-bilet.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na media

0: Chory strzec.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Ta wiadomość elektryzuje fanów Pink Floyd, bo The Australian Pink Floyd Show powracają do Polski, a oni wykonują utwory zespołu Pink Floyd doskonale. Będą 30 marca w krakowskim Centrum Kongresowym. Nadchodząca trasa będzie związana, czytam, z wyjątkowym jubileuszem. W 2027 roku minie dokładnie 50 lat od premiery albumu Animals, jednego z najważniejszych dzieł Pink Floyd. Warto też powiedzieć, że ten album inspirowany jest folwarkiem zwierzęcym George'a Orwella. Warto znać i ten album, i tę książkę. A teraz jeden z moich ukochanych piosenek właśnie tego zespołu, zespołu Pink Floyd. Dzwony biją, a ja mam resztę. High Hopes.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Street of Dreams i U2. Oni opublikowali teledysk właśnie do tego utworu. Zapowiada najnowszy krążek grupy, nad którym prace trwają od dłuższego czasu. Trochę wolnego mieli, teraz zabierają się do roboty. Teledysk został nakręcony w Meksyku, a kwartet wystąpił na tym teledysku na dachu zaparkowanego autobusu. No to co, Def Leppard, ruszamy, a usłyszymy się ponownie po godzinie 19.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradio. You.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: по рекламі.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
2: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhardt Glue.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Sos chaosu i Katarzyna Nosowska. Tak napisała. Cały poprzedni rok, a w szczególności jego końcówka, były dla mnie bardzo trudne. W internetach mówili, że podkopytkuje do mnie koń już w lutym 2026 roku, że wskoczę na niego i ruszę w stronę ulgi. Widziałam, jak ludzie galopują. Tymczasem ja w tym samym miejscu, pod kołdrą, powstałam wraz z wiosną, zapragnęłam ruchu, smaku życia. W tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Obchodów i pompy nie będzie. Będzie płyta. Zupełnie nowa. Dla mnie bardzo szczególna. Dziękuję nią za sztamę, jaką mamy. Wy i ja. Kłaniam się najniżej i zapraszam do wysłuchania singli. No to czekamy na kolejne dzieła. Chowany, zapraszam do 20. Teraz Foo Fighters. Lecimy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: White Child, The Black Keys. Świat pamięta o Ozim i słusznie, choć go nie ma z nami, no dzieła są, tak? Jest właśnie z artystami. Mnie bardzo ucieszyła informacja, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek w historii heavy metalu osiągnęła imponujący wynik. Crazy Train Ozziego Osborna przekroczył właśnie 1 miliard odtworzeń na Spotify, dzięki czemu utwór trafił do tego bardzo elitarnego grona nagrań. Teraz, kiedy powiem sobie dość i ONA.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Borystrzyc.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Night Train i Guns N' Roses. A Slash ciągle jest zajęty pracą na dwóch frontach. Aktualnie koncertuje z Gunsami, ale nie zapomina o twórczości The Conspirators. W wywiadzie dla Rolling Stone Australia Slash, zapytany o plany wydawnicze The Conspirators, odpowiedział: właśnie ukończyliśmy nową płytę, która ukaże się już po trasie Gunsów i wtedy też ruszymy z koncertami. Album ukaże się w lutym 2027 roku, a więc zaraz po zakończeniu tej trasy Guns N' Roses. Teraz ruszamy z miłości do muzyki, a także do gór. Depres, dobrze przypomnieć sobie tę piosenkę, bo ja cię kocham.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
2: Hey!

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 20, wakacje jeszcze dla wielu. I ten sobotni wieczór niech będzie z Antyradiem, na takim rokowym oddechu. A ci, którzy wracają, czy jadą do miejsc docelowych, także niech będą skoncentrowani. Szerokiej drogi wam życzę i życzę miłego weekendu. Paweł Chowaniec, do poniedziałku będę z wami po godzinie 10, a za moment zaraz będzie ciemno i Jurek Owsiak chowany. No to paparara, otwieram drzwi jeszcze na koniec, nie zamykam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

przywitały was dwie przepiękne panie na czele z całym Schengen Clanu, ale trzeba powiedzieć Alba Rosi and Schengen Clan. Dwie panie typu chórzystki, ale bardzo pięknie były na scenie i przez cały czas aktywnie koncertowały razem z Alba Rosi, do którego jeszcze wrócimy w drugiej godzinie, ale tak mi się podobało ten występ na moment oddany tym paniom, że postanowiłem, aby dzisiejsze nasze wydanie 541, zaraz będzie ciemno, właśnie tymi pięknymi dźwiękami jamańskimi rozpocząć. Pogoda była cudowna, cały klan zresztą czuł się doskonale na naszej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. Witamy bardzo serdecznie, ja i Hodor. Dzisiaj mamy niesamowite przeżycie, bo byliśmy w centrum miasta, obejrzeć jak centrum miasta zmieniło się i to zmieniło się w sposób niebywały, niesamowity w Warszawie. Zasypano tunel i zbudowano piękną ulicę, która prosto wpada w oko wielkiego gmachu ze szpicem na końcu, ale wszystko razem jest zjawiskowe, jest w sposób piękny. Mały zakon, który jest trochę nie do rozpoznania, ale Kino Relax, Kino Palladium, te miejsca, które ja znam jeszcze z bardzo mojej młodości i to takie ważne w Kinie Relax, były wszystkie najlepsze filmy, tam się one przedstawiały, bilet kosztował najdrożej, bo 15 zeta, ale tam były zawsze premierowe filmy, tam były konfrontacje i tam także był pokaz naszego filmu, czyli najgłośniejszego filmu Przystanek Woodstock. To także tam mieliśmy premierę tego filmu, kiedy rozpoczynaliśmy podróż po całej Polsce, po multikinach, to właśnie tam skorzystaliśmy z tego miejsca bardzo dobrego nagłośnienia. Odtworzyliśmy troszeczkę klimat festiwalu razem z Tojtojką, którą ktoś nawet na moment chciał użyć, ale w porę żeśmy zatrzymali tego kogoś. Czyli miejsce warszawiakom bardzo dobrze znane, bardzo umocowane i nagle to wszystko się zmieniło. Pięknie wygląda, jeżeli będziecie wędrowali po stolicy, a myślę, że także wiele dużych polskich miast właśnie zmienia swoją topografię, zmienia swoje ulice. Ludzie na to narzekają, no bo węższe ulice kosztem tego, że sprowadzane są drzewa, są deptaki, są alejki rowerowe. I ja jestem za tym. Myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba sobie powiedzieć, okej, do centrum trzeba albo z buta, albo rowerem, albo autobusem, albo miejską komunikacją. Po prostu trzeba z tego korzystać, że te miasta są piękne. I po takiej wędrówce szybciutko skoczyliśmy do studia, aby się z wami przywitać. 541 wydanie naszego dzisiejszego grania. I bez zagadki. Pomyśleliśmy sobie, że na razie zagadki odkładamy na bok, ponieważ dzielimy się muzą. Muzą tą, która cały czas brzmi w naszych uszach, czyli najpiękniejszym festiwalem świata. Festiwalem Gnom. Ponad przecież było mnóstwo festiwali. Festiwal, chętnie byśmy usłyszeli od kogoś z was opinię, byliście. Cieszanów właśnie się skończył, a więc to wszystko kipi taką muzycznym rytmem, ale my wracamy do tego, co się zadarzyło u nas. Godsmack, moi drodzy, tak zakończył swój koncert i tak zakończył bycie z naszą publicznością, którą był po prostu zachwyconym, absolutnym swoim hiciorem. Przed wami Godsmack, zbc@antyradio.pl, a za moment powiem, o czym byśmy chcieli z wami dzisiaj pogadać.

0: thank you very fucking much.
1: Piękne podziękowanie, ale także dziękujemy bardzo, bardzo, ponieważ to był koncert, który będzie w naszych uszach, w naszych sercach przez cały rok, bo właśnie tak się dzielimy tą muzyką. Godsmack na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata zaczną od dobrej wiadomości i ta dobra wiadomość zawsze będzie rozpoczynała także nasze audycje za tydzień i za kolejny tydzień, i za miesiąc i za trzy miesiące i tak dalej. 33. Poland Rock Festival za 346 dni, 29, 31 dzień lipca 2027 roku. A więc będzie, te cyferki będą się zmieniały, będą nam mówiły, że coraz bliżej do najpiękniejszego festiwalu świata. Dzisiaj ogłosimy także konkurs i myślę, że może on was wszystkich zainteresować, ponieważ wynik ten konkurs z tego, co my widzimy, co się dzieje na stronach internetowych, jak bardzo festiwal żyje, ale zanim przejdę do konkursu, przeczytam kartkę i ta kartka jest jakby tematem dzisiejszej audycji. Był zupełnie inny, ale kiedy mi 15 minut temu z szło wuflady wyjął list, który przyszedł do nas tutaj, do radia, przeczytałem tą kartkę, powiem wam, że no, gęba mi się uśmiechnęła od ucha do ucha. Chodor jeszcze nie zna treści tej kartki, ja ją szybko przeczytam. Kolorowa kartka szczęścia i tęczowa okładka, a w środku jest tak: ZBC w Antyradiu to przede wszystkim nadzieja i radość wlane w moje serce, że po się kręci w trójce może być coś jeszcze, że możemy być razem uchem, duchem i dobrym słowem na antenie i w mailach. I na co dzień ZBC to mnóstwo dobrej muzyki, tysiące maili, a nawet miliony to przede wszystkim tysiąc godzin spędzonych ze sobą w poniedziałki i soboty. To poprawiony humor od początku tygodnia i ogrom dobrej energii, którą dzielimy się nawzajem. To spotkania na żywo, wpadanie jak huragan do studia, to zloty, słuchanie na polu i moc dobrych spotkań. I najważniejsze, to ludzie, dobrzy znajomi i przyjaciele, którzy zmienili moje życie na lepsze. To wy, którzy wnieśliście tak wiele do mojego życia, za to wszystko, za te 10 lat i nawet więcej dziękuję. A napisała to Asia Strzebiszewa, nasza stała, przynajmniej powiem, słuchaczka, bo to jest taki banał, ale no nasza fanklubowiczka, nasza domowa orkiestra, nasza przyjaciółka, no też możemy powiedzieć, że coś, co jest nam bardzo bliskie, kiedy my także do was spadamy jak huragan, ale przecież się widzimy, właśnie o tym piszesz. I moje pytanie brzmi, 10 lat, nie jesteśmy celebrujący wszelkiego rodzaju takie uroczystości, sami to widzicie, kiedy wpadacie właśnie na te okrągłe rocznice, a my po prostu w pracy. I dzisiaj także nagle sobie zdaliśmy sprawę, 10 lat, 1000 godzin, Chodor, 1000 godzin, które przeleciały, plus jeszcze te sobotnie, no to naprawdę dzisiaj 541 audycja razy 2 godziny, to tego trochę jest, tego się trochę uzbierało. 10 lat jesteśmy z wami i żeby nie robić akademiku, czyli się do tego nie przygotowywać, to dzisiaj ją zróbmy. A wam te 1000 godzin zajarzyło? Przeszło, weszło, jesteście z tym, jesteście z nami, jesteście także z przyjaciółmi, dzięki temu, że zaraz będzie ciemno, jest grane i rozmawia z wami i ciągle coś wymyśla i ciągle o czymś mówi, chociażby o tym, że już tylko za 346 dni kolejny najpiękniejszy festiwal świata. zbc@antyradio.pl. Tak, dzisiaj jest Akademia i teraz wy macie głos, jeżeli chcecie nam zrobić przyjemność, no to po prostu czekamy na takie piękne opisy tego, co robimy od was. Vargas, Wargas, teraz mówią Vargas, teraz mówią Wargas. Nie będę

Thank you.

0: remember when I said I love Poland?
1: Mało tego, że I love, to jeszcze poszła w Tatry i doszłam z buta do Morskiego Oka. Podkreślam, tak? Bo doszła z buta i przesłała foty ze swojej wyprawy. Niesamowita energia, bardzo dobrze zrobiony koncert, a przypominam, wokalistka, no tak prawdę mówiąc, mogłaby się schować za kij od miotły. Była drobniutka, ale pełna takiej siły, a padał deszcz jeszcze w tym wszystkim. Artyści pełną gębą. Bardzo, bardzo, bardzo nam się to podoba. I to jest ta muza, która zresztą wszystkich jeszcze bardziej rozgrzała. Jak to ludzie mówili, deszcz był na szczęście ciepły, więc aż tak nie dawało po kościach. Robert napisał: szanowny, kochany Jurku, drogi Chodorku, zawsze włączając radio na audycję ZBC, jestem ciekaw, co wydarzy się, ale jednego mogę być pewien. Ty, Jerzy, jesteś pełen energii dobrej i inspirujesz. Dziękuję i zasłuchuję się. Robert, no właśnie przeczytałem listo od Asi z Trzebiszewa. Drugi jeszcze tutaj mail, który przyszedł, zanim odpaliliśmy audycję, który także mnie jakby inspiruje, bo jakby się pięknie układa w taką puentę tego, co, czego byliśmy świadkami na całym świecie. Jedna z dziennikarek trochę pomyliła, czyli ziemią zasłoniła słońce. No ale cóż, tam się ściemnia naprawdę dosyć mocno. Jurek Kunaju, kochańszy. No i widziałyśmy to całkowite zaćmienie. Kiedy ono jest całkowite, to nie jest tak jak przy zachodzie słońca, że stopniowo zapada zmierzch. Tylko w momencie, gdy księżyc całkiem zasłoni słońce, to momentalnie robi się zmrok. Tuż przed tą chwilą, kiedy znikały ostatnie promyki, a emocje sięgały zenitu, Nora powiedziała do mnie: zaraz będzie ciemno. I gdy tylko odpowiedziałam, jak każe obyczaj, w tej chwili zrobiła się noc. To było przeżycie nie z tej ziemi. Kochamy was, Pacia, Alan, Nora, Pet, Schipnum, buziaki dla Chodora. Pacia, Alan, Nora oglądały to zjawisko, wszyscy oglądali w Hiszpanii, czyli jakby w centrum wydarzenia. Ja to oglądałem w telewizji, ponieważ nigdzie nie byłem w takim miejscu, żeby istotnie to śledzić. Ty, Chodor, widziałeś to?
2: No właśnie nie widziałem, ale poszedłem na to zaćmienie. No i co się stało?
1: No właśnie.
2: Szło sobie słoneczko, szło i się schowało za drzewami. No po prostu tak zgłupiałem, całą rodzinę wyciągnąłem. Mówię, zobaczycie niesamowite zjawisko kolejne w Polsce za 29 lat.
1: Jedzie do Egiptu i wtedy ja tam pierniczo. To powtórzycie. Ale to także ma piękną opowieść, bo też się wiąże. Zaraz będzie ciemno. No z takim momentem to także jest kawałek tych 10 lat, które gramy dla was. Nocny kochanek, zakrzykniem razem z nimi, Andrzeju. Sam jest ciekaw, jak odbieracie ten koncert, ponieważ zupełnie inny powołany został. Ogromny chór pań, panów tu pociągnął. Posłuchajcie, on ciągle to ciągnął.

moi drodzy, monumentalnie chóry, chóry pierwszy raz w takiej aranżacji słyszymy także Nosego Kochanka. Nie wiem, czy to złagodniało troszeczkę, czy to brzmi inaczej, ale jeżeli dzisiaj mamy Akademię, to utwór naprawdę wypadł fantastycznie, tak jakby specjalnie wpadł na Akademię. Konkurs, moi drodzy, ogłaszamy konkurs, a to z powodu przepięknych zdjęć, które wrzucacie, przepięknych rolek, przepięknych relacji swoich własnych z najpiękniejszego festiwalu świata. Chcę te wszystkie relacje zebrać w jedno miejsce i naszym zwyczajem wybrać najlepszą, tą, która relacja zdjęciowa, fotograficzna, ruchoma, rolkowa, która zrobiła na nas największe wrażenie, które jakby podsumowała to, co my także czujemy, co można z festiwalu odebrać. A robicie rolki niesamowite, kręcicie kamerą dookoła, idziecie wzdłuż kolejek bardzo długich do naszego supermarketu, wchodzicie w tłum, wchodzicie w pogowanie, robicie siebie w swoim obozowisku, robicie dzień, robicie w nocy, idziecie za ludźmi, pokazujecie buty, pokazujecie kroki ludzi chodzących, pokazujecie okolice naszego festiwalu, czyli te wszystkie pola obok naszego wielkiego terenu, najpiękniejszego festiwalu świata. To wszystko jest po prostu urokliwe, jest przepiękne. Mówię o tym, że festiwal żyje, że festiwal ma dzięki wam cały czas taką tubę nośną tych obrazków. To nie my musimy jakby zachwalać, nie my musimy ten towar nieść w ręku i powiedzieć, zobaczcie, jaki jest piękny, jaki jest kolorowy. To wy to zrobiliście i robicie z tego piękną rzecz. W związku z tym będziemy to powtarzali parę razy. Dwa hasztagi. Pierwszy hasztag Oskarowa rolka. Hasztag Oskarowa rolka i hasztag Poland Rock 2026. Hasztag Oskarowa rolka i hasztag Poland Rock 2020 weź. To was powiedzieć, jak macie wysłać, jak macie to przekazać, ponieważ my chcemy to w jednym miejscu wszystko złowić. Na razie dajemy sobie czas, aby to wszystko jak największej ilości się u nas pokazało. Pomontujcie sobie, zróbcie to tylko jak chcecie. Uwaga, nagrodą będzie wejście na scenę najpiękniejszego festiwalu świata, gdziekolwiek on by nie był, podczas otwarcia, podczas tego pięknego momentu przysięgi i wygrana osoba będzie w pierwszym rzędzie i zobaczy, co to jest za moment, a moment jest po prostu epicki, niesamowity. Konkurs realizowany jest na Facebooku i Instagramie i będzie, uwaga, będzie trwał do końca października. Czyli macie wrzesień, macie październik, tak, żeby to wszystko pomontować, zrobić, wrzucić nam i wysłać. Jeszcze raz przypominam, hashtag Oskarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. Liczę na to, że będziemy się wszyscy wspólnie bawili. Tam jest cały regulamin, bo każdy konkurs musi mieć regulamin, ale myślę sobie, ta pierwsza nagroda, a znacie mnie, nie? No będzie i druga, i trzecia. Och, już ja wiem, jak to wszystko poleci. W sumie festiwal ma 3 dni, więc jest czym nagradzać. POD, moi drodzy. O, Rock the Party z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata.

POD, także zachwycony naszym festiwalem. Siema, jestem z wami od jesieni 2027. Jak ten czas jak długo zamierzam być? Do końca świata jeden dzień dłużej. Miała być akademia? No to łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. To napisałem ja, Irek Spodwadowi. Dziś chcielibyśmy przesłać serdeczne pozdrowienia z lasu. Mamy tę przyjemność słuchać was na tarasie, gdzieś daleko nad jednym z kociewskich jezior. Może zabrzmi to banalnie, ale możemy cieszyć się tą chwilą dzięki wam. Spędzamy cudownie urlop z ludźmi, których poznaliśmy na pierwszym festiwalu w Broczynie. Połączyło nas miejsce, które tworzycie od lat. Dziś jesteśmy nie tylko przyjaciółmi, dziś jesteśmy rodziną. Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować za nasz najpiękniejszy festiwal na świecie. Robicie kawał dobra, które łączy i owocuje każdego dnia. Serdecznie pozdrawiamy Paulina i ekipa z wioski dziecięcej. Istotnie las, a w środku lasu jest im siatkóweczka, jest młodzież, jest samochodzik, jest ławeczka, są stoliki, są huśtawki, w lesie można wytrzymać. Witam, przesyłam pozdrowienia z Rzeszowego Tyrolu dla prezesa Kodora, wszystkich słuchaczy i oczywiście moich dziewczynek już po urlopie i w pierwszym dniu pracy. Nie mogę się otrząsnąć, cały czas żyję festiwalem. Czas wyhamować i wpaść w rytm pracy. ZBC za każdym razem, gdy słucham, przed oczami pojawiają mi się wspomnienia z najpiękniejszego festiwalu świata i odliczanie do następnego. Adam z Gniewkowa. Siema Jurku i Kodorze. Kiedy te 10 lat minęło, to nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że audycja jest od zawsze i to oczywiste, że poniedziałkowy wieczór spędzamy razem. I znów po prostu wielkie dzięki, że jesteście i że chce wam się to robić. Jestem dumna, że jestem częścią tej rodziny. Jak to dobrze, że z każdym dniem zbliżamy się do kolejnego festiwalu. Ściskam was mocno, napisała Basia Kobranocka. Mała scena w piątek 31 lipca. Tym utworem kiedyś zaczynaliśmy w ogóle w żarach nasz festiwal. Szło to z megafonów, tak bym to powiedział. I w ten sposób wszystkich jakby przytulaliśmy. Za moment zaczynamy nasz festiwal. A to już po raz 32. Graliśmy dla was. Hipisówka, czyli Kobranocka, ZBC@radio.pl.

Dobrąska mała scena tylko z nazwy. Moi drodzy, możecie już oddawać głosy na Złotego Bączka. Zmieniliśmy zasady, żeby nie czekać. To pierwszy etap ruszył 2 sierpnia do 30 listopada 2026 roku. Ale my w październiku ogłosimy wam pierwsze wyniki. Chcemy troszkę was potrzymać w takiej niepewności. W październiku już będziecie wiedzieli, co się dzieje. Do tej pory, do dnia dzisiejszego oddano, ale to była godzina 14, 10390 głosów. To jest w ogóle astronomiczna ilość tych głosów. 10390 głosów, a więc mamy oczywiście lidera zespoły zagraniczne. I tutaj, uwaga, zespoły polskie. Dwa zespoły idą prawie łeb w łeb. Nie będę nic mówił, co dalej. Możecie tylko zachodzić sobie i myśleć, jakie to zespoły dwa są no takie łeb w łeb. Ale wszystko zależy teraz już od tego, jak będziecie oddawali głosy. Nie oddajemy drugiego głosu od tej samej osoby. Czekamy, oddajcie jeden głos. Niech to się rozkręci. Niech wszyscy wrócą ze swoich podróży, ze swoich wakacji. Październik będzie tym momentem, aby ogarnąć jeszcze raz to, co się na festiwalu działo i na gorąco oddać głosy. Wtedy wam podamy, jaki jest stan głosów, czyli jak to wygląda 1, 2, 3, jeżeli chodzi o prowadzenie w tym naszym Złotym Bączku. To bardzo ważne, że tak szybko i to się sprawdza. Tak samo możecie już oczywiście składać swoje propozycje do eliminacji. Gdzieś mam tutaj karteczkę, do niej zaraz trafię. Tych zespołów już jest kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, które się do nas zgłosiły. Też chcemy, aby to jak najszybciej z tym wszystkim ruszyć, no bo nie ma co czekać, tylko trzeba się cieszyć i słuchać muzyki. Siema, łobuzy. 10 lat, naprawdę trudno mi uwierzyć, jak szybko zleciał ten czas, a jednocześnie jak ogromnie ważną częścią mojego życia stała się wasza audycja. Zaraz będzie ciemno, to dla mnie coś znacznie więcej niż tylko program w radiu. To mój osobisty azyl i kawałek najpiękniejszego festiwalu świata, przeniesiony wprost w eter. Bez względu na to, jak trudny miałem tydzień, jak szara bywa codzienność i z czym muszę się na co dzień zmierzyć, gdy was słyszę w głośnikach, zawsze znajduję energię, ciepło i dobrą muzykę. To właśnie dzięki ZBC poznałem niesamowitych ludzi z naszego fan klubu ZBC. Audycja połączona z rzeczywistości, zyskałem cudowną, bliską ekipę, z którą dzielę nie tylko muzyczną pasję, ale też festiwalowe wspomnienia i prawdziwe przyjaźnie na całe życie. Dziękuję wam za każdą wyemitowaną nutę, za klimat budowania od dekady i za te momenty wzruszenia z siarkami na plecach. Dziękuję, że tworzycie dla mnie ten dom w radiowym eterze. Witam serdecznie, Ania z Krakowa. No pięknie napisane. I tak sobie pomyślałem, zmienimy troszeczkę orbit Dropic Murphys, no bo to tak będzie ciepło, pójdzie po tym, o czym Anią tutaj pisała. Dropic Murphys, którzy przyjechali do nas szantowo, punkowo, rock'n'rollowo, ale czuli się bardzo dobrze na naszej najpiękniejszej scenie, najpiękniejszego festiwalu świata. ZBC@antyradio.pl. Akademia dzisiaj, a niech będzie.

0: Ja przypominam, że ogłosiliśmy konkurs na piękną opowieść z festiwalu zdjęciową, rolkową. No jak to tam chcecie przygotować, żebyśmy to po prostu zobaczyli. Hashtag Oscarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. Tam wszystkie szczegóły. Czekamy na wasze zgłoszenia. A nagrodą jest otwarcie razem z nami kolejnego najpiękniejszego festiwalu świata Poland Rock 2027. Drogi Jurku, drogi Chodorze, kocham i tęsknię za wami, całym fanklubem ZBC. Pandemia wśród wszystkich swoich minusów miała ten jeden plus, że to właśnie w trakcie jej trwania dołączyłam do rodzinki ZBC i pozostaję tu po dziś dzień. Kiedy to minęło? Nie wiem, ale cieszę się, że do was trafiłam. Ściskam mocno Klementyna. No więc moja droga Klementyno, to tobie gorzołka i do klubu. Tak śpiewa Luke.
1: I tańcówka! Raz, dwa, trzy! I...

Witam was, Polskie Radio, lato z radiem. Ale to poszło. No tak sobie pozwoliliśmy, ale przecież wszyscy kochaliśmy, i przynajmniej ja z mojej młodości, taki właśnie dźwięk klarnetu, który zapowiadał w 8 językach, że witamy na cały świat. I to lato było tak to okraszone tą muzyką, dla mnie coś niezwykle pięknego. Witaj Ruku i Chodorze, czym jest dla mnie ZBC? Świętością, tradycją, rytuałem. To jest dla mnie coś, bez czego nie ma poniedziałku, a ludzie razem tworzymy coś dużo więcej, coś nienazwanego. Dziękuję Jola z miejscowości Występ. Słuchałam audycji od bardzo dawna, tak naprawdę to chyba od 2000 roku. Pamiętam, jak w audycji radowej opowiadałeś o festiwalu w Lęborku. Usłyszałeś muzykę, relacjonowałeś festiwal i na koniec powiedziałeś, że tak by mogło być, gdyby festiwal się odbył. Wszyscy się gotowali, bo myśleli, że festiwal jednak się odbywa. Jurku, czy dobrze pamiętam, że to była audycja programu Pierwszego Polskiego Radia, więc słuchałam was na pewno 26 lat. Tak, masz rację, nagraliśmy to, wszyscy się zagotowali, bo myśleli, że istotnie jest to prawdziwa relacja z festiwalu, który się nie odbył. Najpierw, ale się odbył, bo był ten dziki i daliśmy mu numer. Najpierw to było tylko słuchanie, potem zaczęłam poznawać innych słuchaczy. Narodził się przyjaźń, który trwają do dzisiaj. Jestem jedną z tych, która wpada do was jak huragan. To jest taki wicher, który niesie podmuch serdeczności, miłości. Dobra, dziękuję wam za każdą minutę audycji. Wlewacie w nas dobro. Ściskam was mocno. Marta Iluzionka. Witam, a to niedzielny poranek po powrocie z najpiękniejszego festiwalu świata. Wielkie suszenie. Pozdrawiam Adam i Dorotka z Gniewkowa. Chodor, kochany, następne zaćmienie widoczne w Polsce jako częściowo, czyli tak samo jak sprzed paru dni, będzie za rok 2 sierpnia. Więc pamiętaj o tym, Chodorze. Dla nas jest to challenge, bo to zaćmienie będzie też widoczne jako całkowite, tym razem koło Gibraltaru. I od zakończenia festiwalu będziemy mieć zaledwie 32 godziny, żeby się tam dostać. Ale całe nasze życie i tak na przypale albo wcale. Będziemy tam, tym bardziej, że kolejne całkowite dopiero w 2053 roku. Jeszcze raz kochamy was, Pacia, Ala, Nora, łobuzy z podwórka i buziaki dla Jurka. Tym razem zupełnie inaczej. Dziękujemy bardzo. A ty nie będziesz musiał tego drzewa nic z nim robić, po prostu się ustaw dobrze, aby zobaczyć zaćmienie tak jak trzeba. Orbit Culture, moi drodzy, także niezła moc.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
2: Marianne, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już 29 sierpnia Polacy ruszą do walki o drużynowy Puchar Świata na żużlu. Nie czekaj, aż najlepsze miejsca znikną. 29 sierpnia Warszawa, PGE Narodowe. Kup bilet.pl. 2026 Bolfim Speedway World Cup Warsaw.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: A w kolejnej godzinie naszej audycji ZBC 541 wydanie przywitał Was Dżem Cegła. Oczywiście takie było piątkowe granie na dużej scenie Dżem w nowej odsłonie i myślę, że ten ogromny tłum Dżem zawsze ściągał bardzo dużo ludzi. Po prostu chcemy sobie pośpiewać, chcemy się poczuć dobrze, ale to także był ważny koncert, za który bardzo podziękowali, a my dziękujemy Wam i całej kapeli, że przygotowali to w sposób tak niesamowicie oddechy do oddechy, od bramki do bramki, to nawet nie było przerw, to aż trudno pociąć te numery i wyciągnąć je, ale będziemy grali, bo już Wam mówiłem w zeszłym tygodniu, jest czym grać, oj, jest czym grać. Dzisiaj Akademia, no taka na spontanie, ponieważ Marta Nakonieczna napisała nam, nie, Marta to teraz będzie pisana, oczywiście Asia Strzebiszewa, ale jest też Asia z Martą na zdjęciu, w związku z tym się wszystko zgadza, zaraz Wam do tego dojdę. Napisała, że to 10 lat, 10 lat dycha, ale to wszystko leci szybciutko, więc nie obchodząc tej dychy, dzisiaj ją po prostu sobie obchodzimy tak na boczku w poniedziałek, żeby powiedzieć, bardzo się cieszymy, że właśnie w ten sposób to wszystko wygląda. Oczywiście, że mam tutaj w ogóle jeszcze to na fotach nasz sobotni oraz niedzielny spontan z Martą z Warszawy i Moniką z Włodzisławia, takie właśnie znamie ZBC, ale tutaj widzę no tak, istotnie widzę tu zdjęcie pod naszą fundacją, czyli nas nie było, piękne, pełne słońca, a Marta z Francji napisała na emigrację od 26 lat, więc ZBC słucham tylko od 2020 roku i nie mam już poniedziałku bez audycji. Dziękuję z głębi serca za te piękne dwie godziny co tydzień. Jak Asia napisała, nic ująć, nic dodać, to nie tylko muzyka i cudowne maile, ale wy i cała ekipa wspaniałych ludzi, bez których już nie wyobrażam sobie jutra. Ściskam wszystkich przy odbiornikach. Marta z Francji, my także siebie ściskamy, a krzyczymy teraz trzy razy hura, ponieważ znaleźliśmy, moi drodzy, kartki małe A4, białe karteczki, czyli brakowało. Brakowało, bo tu jest powód, tu jest taki mały studio w ogóle w budynku, małe przemeblowanie i nagle mieliśmy, wiecie ile kartek? 8. I wiecie co robiliśmy? Potem drukowaliśmy wasze maile z drugiej strony.
1: A ja spotkałem faceta w windzie z drugiego piętra i mówię, a u was w redakcji są kartki? On mówi, ale ja nie jestem z redakcji. Ja mówię, tu są inne firmy. No jedyny człowiek, który jechał i pożyczył, a Jurek też gdzieś znalazł.
0: Znalazłem jeszcze gdzieś tam korytarzu. No ale mamy. Dla mnie ZBC to po prostu tradycja, pisze Ani ze Szczecina. Nie wyobrażam sobie poniedziałku bez audycji, w której ty tylko opowiadasz nam ciekawe historie, a my jako słuchacze możemy podzielić się swoimi przemyśleniami. Słuchamy muzyki z najpiękniejszego festiwalu świata. Nie jedna łza wzruszenia przy tym poleciała, bo wspaniale się tego słucha. Na co dzień jesteśmy wszyscy daleko, a jednak dzięki audycji jesteśmy blisko i to jest piękne, moi drodzy. Przygotowaliśmy teraz Lottery Winner. The Lottery Winner, czyli oni rozpoczynali nasze festiwalowe granie. No zgrzali się jak po prostu sal się leje, mostru chleje, jak przy piecu martynowskim. Ale jak grali, posłuchajcie.

trudno było przeciąć ten numer i to już jest drugi numer, ale ten pierwszy istotnie rozkręcał się bardzo razem z nimi, razem z pogodą gorącą bardzo, także nawet frontman parę razy musiał się wycofać, szukając cienia na scenie, znalazł, ale przy okazji, co zrobił gitarce, to zrobił. No ale to wszystko miało swój urok, teraz o tym opowiadamy. Na końcu bardzo przyszli podziękować za atmosferę, za festiwal. Byli świadkami przysięgi, byli świadkami tego obyczaju, który po prostu się nie mieści w głowach wszystkich organizatorów innych festiwali na całym świecie. W związku z tym to jest taki nasz znaczek Made in Poland. Dzięki za te wszystkie twoje lata przed mikrofonem. Jestem z tobą od audycji harcerskiej. Twoja audycja to jest fenomen. Cotygodniowe słuchanie połączyło tyle ludzi. Spotkać ich na festiwalu, czy wspaniało. W niedzielę po festiwalu rozmawialiśmy o jednym mailu, który prawie że rozwali audycję. Mail, po którym nie mogłeś opanować śmiechu. Wspomnienie premiery filmu i to. Ja na dzisiaj też o tym wspominaliśmy, ale już mam do tego dystans. Wtedy mnie zaskoczyło przypomnienie, co się z tym tojem istotnie stało. W naszych archiwach znaleźliśmy ten fragment. Słuchaliśmy to o świcie o 4 rano. Sorry, jak nasze śmiechy obudziły kogoś. Ściskamy, tulimy ciebie i Chodora. Pozdrawiam Sofy, Kry, Jasia, czyli dzisiaj nic nie kręcisz na piekarniku. Pozdrawiam serdecznie Anię Strzebiszewa. Napisała piękny, prawdziwy od serca wierszolist. Dla mnie audycja zaraz będzie ciemno, to przede wszystkim możliwość spotkania się ze społecznością. Dzieje się to klasycznie, ponieważ przez radio, czyli najpiękniejsze medium. Radio, audycja, w którym ktoś z sercem mówi do mnie od serca z głębokim sensem, a społeczność ZBC spłynie z kultury, wyczulenia na przyjazną myśl. Po prostu jest czymś dobrym, żyjemy się przez cały rok, to jest czym dobrym zasiewać, ale to tak napisać, jeszcze raz muszę to przeczytać. Po prostu, jeśli czymś dobrym żyje się przez cały rok, to jest czym dobrym zasiewać. No, a to jest bardzo ważne zdanie, jeżeli ktoś w przemówieniu mówi o tym, kto i czego bronił, to potem jest dopiero obciach, jak się okazuje, że było dosyć odwrotnie. I jeszcze tak, tutaj Adrian, 10 lat audycji, zaraz będzie ciemno, minął jak jeden dzień i dla mnie te audycje to najlepszy i najwspanialszy sposób na spędzenie poniedziałkowego wieczoru w rytmie muzyki z najpiękniejszego festiwalu świata i finału WOŚP. A jeszcze Kasia z Wrocławia. ZBC słucham od dawna. Mogłem to liczyć w lata, kiedy zaczyna się audycja, akurat kończę pracę. ZBC odwozi mnie do domu. O, jak ładnie to napisane. ZBC odwozi mnie do domu, a później już razem robimy kolację albo ćwiczymy z ciężarkami, jak dziś. Fajnie jest z wami odliczać tygodnie do najpiękniejszego festiwalu świata i wymieniać korespondencję. Miłe jest dla mnie słuchanie listów od innych słuchaczy, których znam tylko z ników, a później na polu poznaję osoby na żywo, mówię, a to ty! Bądźcie zawsze. Jak tam podarunki od uczniów zjedzone i wypite? Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. No pewnie, że tak. Przecież znasz nas. ZBC Małpanteradio.pl. Mysłowic. Długość dźwięku. Pięknie zaśpiewane z wami. Z wami na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata.

to był za koncert. O, jest czym grać. Siema Jurek, to niesamowita ilość pozytywnej energii sączącej się z głośniku bardzo mocno do mnie przywarła. Krótko mówiąc, siadło i to jeszcze jak. Dzięki za determinację i wytrwałość. Pozdrawiam serdecznie za kierownicy Paweł z Krakowa. Szerokości Paweł. Nie wiem, jaki jest temat, ale słyszę, że ZBC ma w 10 lat. To kawał czasu. Zacząłem się zastanawiać, od kiedy ja jestem w tej społeczności i nie wiem czemu. Wychodzi mi około pandemiczny czas lub chwilę przed nim. Dzięki ZBC wiem, że jest poniedziałek, a dzięki ludziom z fan klubu żyję społecznie. Dziękuję. Pozdrawiam Sandra z Będkowa. Dobry wieczór Jurku i Chodorze, ale ten czas leci zdecydowanie za szybko. Dziękuję wam, kochani, za kolejny przepiękny festiwal, za każde spotkanie, za przytulasy, zbite piątki, uściski dłoni, uśmiechy, kolejne świadectwo domowej orkiestry, bo jak zwykle przecudownie, jak co tydzień, zawsze przy odbiorniku i słuchamy najwspanialszej audycji na świecie. Dziękuję, że jesteście za mikrofonem, za konsoletą i dajcie nam dawkę pozytywnej energii. Jak festiwal przyniósł się do Makowice Płoty, poznaliśmy wspaniałych ludzi z różnych zakątków Polski. Teraz to już dla nas jak rodzina. Pozdrawiamy ekipę z Mrzeżyna. Ściskam was mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną też, panie Diable, ściskamy. Aleksandra napisała. Ja tak na szybko. Proszę serdecznie pozdrowić festiwalową ekipę Antyradia od ludzi z Baldachistanu. Mamy nadzieję, że za rok też gdzieś się trafimy i porozmawiamy o życiu jak w tym roku. Festiwal w tym roku był jeszcze piękniejszy niż zazwyczaj. Ściskamy wszystkich bardzo mocno. Aleksandra, laska z Polski. No pięknie napisana, moi drodzy. Daria ze Śląska w takim razie, bo to mamy. Tak grała w piątek 31 lipca na małej scenie, tylko z nazwą.

jak to pięknie płynie, moi drodzy. Jestem przesłuchany w 3/4 małej sceny tylko z nazwy i tam też, oj, tam będzie czym grać. Tam są smaczki niesamowite, bo tam są smaczki takie właśnie, mała scena tylko z nazwy i artyści, którzy tam są, no przeżywają to niesamowicie, ponieważ publika jest tam wypełniona po brzegi, a nieraz się wylewa. Tego artysta już nie widzi, ale widzi przed sobą pełną publikę małej sceny tylko z nazwy i jest moc, jest po prostu przepiękne klimaty, które się sączą i tymi klimatami także będziemy grali. Mój czas ZBC to jakieś 4 lata. Na początku nieregularnie, bo tak akurat wtedy było, potem już mnie wciągnęło i każdy poniedziałek był już tylko z wami. To właśnie dzięki ZBC postanowiłam przyjechać na najpiękniejszy festiwal świata. Również dzięki domowej orkiestrze ZBC otworzyło mój świat na coś, czego jeszcze nigdy nie doświadczyłam. Na piękny festiwal, pełen wspaniałych ludzi, którzy przyjęli mnie z wielkim sercem i już teraz są moją drugą rodziną. Kochani, dziękuję wam, że jesteście, że dzięki wam świat jest piękniejszy, a każdy poniedziałek jest już zarezerwowany tylko dla was, napisała Violeta, z pięknymi zdjęciami też, pełnymi trawy, pełnymi flag, pełnymi uniesionych rąk i waszych wianków na głowach. Oj, Piotrka Piętosa tutaj widzę, też jest. Także, no właśnie, to daje, że jesteśmy ze sobą przez Radyjko, a Radyjko zawsze potrafi dać piękny klimat, przynajmniej dla mnie. Oj, to jest po prostu cudowna rzecz. I właśnie Piotrka Piętosę wywołałem. Cześć, wróciłem do domu. Teraz będę już z wami w poniedziałki. Cieszy się ktoś. U was też tak wieje i pada. Pozdrawiam wszystkich. Piotras, jak byliśmy obejrzeć ulicę króciutką, piękną naszą w centrum Warszawy, zaczęło padać, potem chyba się trochę rozpadało, ale niech pada. Leje, tak? Niech leje. Było gorąco, niech poleje. Dziękuję, drogi Jurku Chodorze, całą ekipę ZBC, Jola ze Szczecina. Dziękuję i ukłony dla was za każdą audycję, za każdy poniedziałek, bo zawsze niezależnie od waszych sytuacji życiowych, audycja jest to duże wyzwanie. Jurku Chodorze, jesteście wielcy, wspaniali, kochana społeczność ZBC, piękni ludzie z fan klubu, jesteście cudowni, dziękuję za każdą chwilę z wami. A Marcin pisze tak, dziękuję za 10 lat i proszę o następne. Też sobie nie wyobrażam poniedziałku bez ZBC. Dzięki też za to, co zaczęło się kilkadziesiąt lat temu od twojego apelu o i koperty od panka z 50-złotowym banknotem ze Świerczewskim jeszcze dziś nominale wartym pół grosza. Dzięki za twoje słowa w Kostrzynie, jeszcze zło dobrem zwyciężaj. Jaka szkoda, że ci powinni, że ci, co powinni te prawdy głosić, często o niej zapominają. Do zobaczenia na finałach Głosi, na największym festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno, napisał Marcin z Wrocławia. Zamknij się, no, odkrzyknę ci. Chociaż już dzisiaj o tym zaraz będzie ciemno mówiliśmy w takim kontekście zaćmienia. Ja powiem tylko jedno słowo, które wyraża całe moje uczucie do audycji i do nas wszystkich. Po prostu mega was kocham i zawsze z niecierpliwością czekam na każdą audycję i na spotkanie z wami. Ogromnie cieplutko wszystkich całuję. Pozdrawiam, Basia z Krosna Odrzańskiego. Igela i Cherry, no dobrze, niech będzie z tym swoim hiciorem. Ktoś napisał, chyba będzie tylko grał ten hicior, bo tylko ten hicior ma. No ma, no ale oprócz tego zagrał godzinę koncertu, gdzie nas rozbujał, gdzie nas po prostu pobujał, gdzie w ten dzień już kończący festiwal przytulił i pokazał wszystkim, ten festiwal jeszcze gra, on się jeszcze nie kończy, potem jeszcze był happy set, a potem jeszcze my śpiewający pieśń o tym, że niebo nad wszystkimi nami. I Galej Cherry, moi drodzy, też zdziwiony tym, co tu się dzieje, jak to wygląda i jak on w tym wszystkim także znalazł swoje miejsce. ZBC@antyradio.pl Akademia dzisiaj.

Marta napisała, kocham ZDP. ZBC. Dzięki poniedziałkowym audycjom tęsknota za festiwalem Poland Rock wciąż jest obecna, ale staje się trochę łatwiejsza do zniesienia. To niesamowite, jak wiele daje kilka godzin wspólnego słuchania muzyki, rozmów i wspomnień. Dzięki audycji poznałam wspaniałych ludzi, zawarłam piękne przyjaźnie i poczułam, że festiwalowa rodzina istnieje przez cały rok, a nie tylko przez kilka dni w sierpniu. ZBC przypomina mi atmosferę na festiwalu. Otwartość, życzliwość, dobre emocje i poczucie, że wszyscy jesteśmy częścią czegoś wyjątkowego. Dziękuję za energię, którą wkładasz w każdą audycję, za muzykę, historii i za to, że co tydzień możemy choć na chwilę wrócić myślami na festiwalowe pole. Dla wielu z nas to coś znacznie więcej niż audycja radiowa. To miejsce spotkań, wspomnień i dobrej energii. Kocham was. Od 7 lat mam depresję, na którą leki tylko trochę pomagają. Jej objawem jest anhedonia, czyli że nic nie cieszy. Zabrała mi fotografowanie, jeżdżenie na motocyklu. Kiedyś codziennie słuchałam radia i muzyki. Nie wychodziłam z domu bez słuchawek. Teraz radia i muzyki słucham tylko podczas ZBC. Czekam na to cały tydzień i nie wyobrażam sobie życia bez audycji i bez tej drużyny, którą jesteśmy. Ty, Hodor i stali słuchacze. I podpiszę, kto napisał. Kochamy was, Pacia, Ala, Nora i buziaki dla Hodora. 3 maile dzisiaj poszły od siebie. A więc rekord. I mamy autorkę naszego tematu. Kochani Jurku i Hodorze. Kartka miała być wcześniej, ale jestem rozszczepana jak kogel mogiel. O ZBC już przeczytałeś, a o historii fanklubu można by napisać jeszcze więcej. Jak wiele niespodzianek od was otrzymaliśmy, jak wiele pięknych chwili dzięki wam przeżyliśmy, jak szalone pomysły pojawiły się w twojej i w naszych głowach, to tylko my wiemy, którzy tam byliśmy i miód i piccolo piliśmy. A pytasz, pierwszy wzór koszulek się kręci, który dla nas zaprojektowałeś. Do dziś mam wszystkie koszulki i bluzem i wiem, że nie tylko Janoszem jest dumą. A pamiętasz, jak wpadliśmy pod radiową trójkę na 200 wydanie się kręci i Krzychu musiał zamykać okna, żebyś nas nie słyszał, bo tak się głośno rozgrzewaliśmy. A jak nas zaprosiłeś do studia TVP na finał Włoś, może nie robiliśmy nic do dekoracyjnego, to i to ja, ale bawiliśmy się wspaniale. Takich historii jest mnóstwo, jeszcze więcej. Za wszystkie jesteś przeogromnie wdzięczna. Ściskam tęsknię, jestem duszona. Asia z Szybiszewa, zobacz jeszcze front karki. Tak, front karki, czyli koniczynka w tęczy i twoje napisy, które uatrakcyjniły to, co potem się znalazło w środku. Koszyn, moi drodzy, prezentowaliśmy ją tydzień temu, ale będziemy do niej wracali. To dla króliczka. Koszyn.

Mówię wam o eliminacjach. Już się zgłosiło 19 zespołów, w tym z Maroko, z Włoch, z Niemiec. Do 28 marca przypominam, przyjmujemy wasze wszystkie zgłoszenia, a ja nie odmiennie także i niezmiennie bardzo dziękuję 833 osoby w pokojowym patrolu, 59 liderek i 59 liderów i liderek oraz dodatkowo 197 medyków w medycznym patrolu. Zrobili robotę nieprawdopodobnie piękną. O szkoleniach i będziemy już was informowali w październiku, kiedy ruszą szkolenia. Także niezmiennie wszystkim parom, które wzięły ślub na naszym najpiękniejszym festiwalu świata, ale się o tym mówi dużo, wszyscy o tym opowiadają, że to takie piękne miejsce, takie bardzo wyjątkowe. Dużo, dużo, dużo uścisków od naszej całej ekipy i myślę, że także część z was na pewno przyjdzie za rok na nasz najpiękniejszy festiwal świata. I przypomnę o naszym konkursie i takie dwa kierunki: hashtag Oscarowa Rolka, pisane razem, hashtag Oscarowa Rolka i hashtag Poland Rock 2026. Wasze filmy, wasze opowieści, wasze zdjęcia ułożone w historię wysyłacie do nas, my to oglądamy i do końca października przyjmujemy, a później nagrodą będzie wejście na scenę, gdziekolwiek by festiwal się nie odbywał, tam abyście razem z nami otworzyli ten festiwal. No, może być to bardzo, bardzo pięknie. Serdecznie pozdrawiam całą społeczność ZBC, tym razem z Paryża. Audycji słucham bodajże od 2020 roku. Bartek, magister z Żoliborza, kibicuję i wrzucam na Woś od zawsze. W opolskim sztabie Woś od prawie 3 lat. Pierwsza wizyta na najpiękniejszym festiwalu świata 2019. Domowa orkiestra od początku, ale świadectwo odebrałem dopiero po raz 4. ZBC słucham od 2020 i już sobie nie wyobrażam innego zakończenia poniedziałkowego dnia, jak przy radiu, słuchając aktualności, wiadomości od tych, których nawet jeśli spotkam osobiście tylko raz w roku, albo czasami nawet raz na kilka lat, to wiem, że są, ich serca biją w podobnym rytmie, a ja mogę się cieszyć z tego, że są, dobrze, że jesteście. Ściskam was wszystkich serdecznie, Piotrek Warta, wariat z Opola. Witamy pourlopowo, bo cudownie, ogromne podziękowanie za najpiękniejszy festiwal świadectwa możliwości spotkania z obowiązku, gronem pedagogicznym, ekipą domowej orkiestry, ZBC już tętnie ogromnie, Graszka i Dariusz z Radomska. No, moi drodzy, jak Akademia, no to posłuchajcie tego utworu. Może wszyscy razem zaśpiewamy refren.

ponieważ każda akademia musi mieć jakiś swój finał. No to właśnie mieliśmy finał z Boom Boom Orkestar na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Jak to powiedział frontman, bębniarz, czyli perkusista, no jeżeli tam można nazwać taką funkcję perkusista, ale od tych wszystkich uderzeniowych spraw, napisał utwór o swojej cioci. Aniela Lej Lej, Aniela Lej Lej Lej. Moi drodzy, powoli będziemy kończyli to wydanie, zupełnie można powiedzieć przypadkowe, ponieważ mieliśmy o czym innym mówić. Mieliśmy mówić o mieście, o tym, że miasta się zmieniają i jesteście za tym, żeby zawężać, żeby więcej było przestrzeni do łażenia, żeby sadzić tam drzewa. Czy jednak chcecie, żeby jednak było więcej takiego miejsca wygodnego do przemieszczenia się samochodem i tak dalej. Aż tu nagle Asia napisała kartkę piękną, przypomniała o tych 10 latach. W związku z tym, no poszło jak poszło, za co wam bardzo dziękujemy, bo na was zawsze można liczyć. Podzieliliśmy się muzą, która jest taka gorąca, świeża. Ja wsłuchuję się w tą muzę, cały czas jeszcze się na nią pochylam, trakujemy ją, układamy, ale tak jak powiedziałem, jest czym grać, co wspominać. Zakończymy nasze spotkanie dzisiejszym niesamowitym wykonaniem Słowaków, którzy opanowali dużą scenę rok temu na małej scenie, tylko z nazwy. Wyciągnęliśmy ich na dużą scenę, dali radę i to jeszcze jak dali radę. Posłuchajcie, zamykacie oczy i teraz jesteście w tym całym kotle słowacko-polskim, międzynarodowym, które pokazało, jak pięknie gramy na najpiękniejszym festiwalu świata. Ściskamy was bardzo mocno, ja i Hodor. Wchodźcie na nasze strony, tam te wszystkie konkursy będą nabiorą tych rumieńców, takiego dokładnego informacji, gdzie, co i jak. Czekamy na to. Jeszcze raz dziękujemy wam za każdą fotkę, za każde zdjęcie, za każde wspomnienie, za każde dobre słowo. No to ruszamy. Helenie, oci kończą dzisiejszy dzień. Ściskawa ogromna od nas, wesołego, wszystkiego dobrego. Dziękuję, trzymajcie się, kochamy was bardzo mocno.

0: Ja już wiem dlaczego, bo to jest najpiękniejszy festiwal na świecie!
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hej! Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
3: Teraz

Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną hit ster rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z hit ster rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia hit ster rock. Domówka hitstera.pl.

0: Hity Radio. Ofiaruję najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.